0: Melo Radio.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuć.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę w miłość.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Upały. Tym tematem zajmiemy się w tej części programu. Powiem o tym, co działo się na kolei, a działo się oj działo. I z pewnością przy prawie 40-stopniowych temperaturach osobom, które podróżowały bez klimatyzacji, do śmiechu wcale nie było. Będzie też o tym, jak na siebie uważać i na innych, na przykład seniorów, dzieci czy osoby bezdomne, a także o tym, jak skutecznie pomagać. Ja nazywam się Marta Kaźmierowska i na dzisiejszy program serdecznie zapraszam. Zanim jednak o upale, to zajrzyjmy jeszcze do świata lokalnej polityki. Politycy opozycji mówią ostrożnie o organizacji referendum w Warszawie. W mieście rozpoczęła działalność organizacja SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna, która będzie zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Na ten moment żadna partia opozycyjna nie poparła oficjalnie tej inicjatywy. Będziemy się przyglądać, mówi polityk PiSu Karol Kraski.
5: To także jest tego typu kwestia, czy jakby zaangażowanie się konkretnych partii politycznych tutaj by pomagało takiej inicjatywie, czy też nie.
6: Sugeruje pan, że poparcie Prawa i Sprawiedliwości mogłoby przeszkodzić w tej zbiórce podpisów?
5: No jestem ciekaw, jakie byłyby wyniki w miasteczku Wilanów, tak? Natomiast myślę, że ta inicjatywa rozwija się samodzielnie.
4: Aby zorganizować referendum w stolicy, pod wnioskiem musi podpisać się ponad 130 tysięcy mieszkańców. A my do tematu z pewnością będziemy wracać na antenie radia. A teraz przenosimy się do tematu upałów. Ekstremalne upały, które w weekend przetoczyły się przez Polskę, w niedzielę paraliżowały ruchy kolejowe. Wysokie temperatury doprowadziły do awarii sieci trakcyjnej, powodując poważne opóźnienia, odwołane kursy i frustrację pasażerów. W hali dworca głównego panowała duchota, a każda minuta oczekiwania w takich warunkach była wyjątkowo uciążliwa. Bardzo dużo osób sporą część tego dnia spędziło właśnie na dworcu. Nieciekawie było też w okolicach Modlina. Tam doszło do awarii sieci trakcyjnej. Z dwóch pociągów ewakuowano łącznie 380 osób. Pomogli w tym strażacy. Aby zapewnić ulgę w upale, pasażerowie otrzymali wodę pitną, a na miejscu rozstawiono też kurtyny wodne. Nie wspomnę o dalszych opóźnieniach pociągów albo odwołanych kursach. I w tym miejscu kolejarze mają apel do podróżujących o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum, mówi Marcin Machocki z zarządu PKP PLK.
7: Ciągle jesteśmy w bardzo dynamicznej sytuacji, jeśli chodzi o ekstremalne upały, ekstremalne warunki atmosferyczne. W województwie wielkopolskim, że po upałach przychodzą też nawalne deszcze, nawalne burze, także mierzymy się jako zarządca infrastruktury z ekstremalnymi warunkami. Występowały wczoraj awarie, związane głównie z zasilaniem sieci trakcyjnej. Co naturalne, przy tego typu awariach od razu występują problemy z przepustowością sieci kolejowej, z możliwością przepuszczania pociągu. Przypominam, jako zarządca infrastruktury kolejowej my odpowiadamy za prowadzenie ruchu. Dysponujemy te zespoły awaryjne, żeby możliwie szybko usuwały wszelkie awarie związane czy z siecią trakcyjną, czy z wyboczeniami toru, które też przy takich ekstremalnych temperaturach, przy takich ekstremalnych warunkach pogodowych się zdarzają. Ważnym zadaniem pomiędzy nami, przewoźnikami, czyli przewoźnikami typu Intercity, czy przewoźnikami regionalnymi, zarządcami dworców, czyli PKP SA, jest to, żeby możliwie szybko informować pasażerów o konsekwencjach związanych z utrudnieniami. Niestety, przy takich warunkach pogodowych te awarie mogą, zdarzają się i prawdopodobnie będą się zdarzać, bo to przygotowanie infrastruktury do tak gwałtownej zmiany klimatycznej to jest proces zajmujący tak naprawdę lata, co robimy już od wielu lat. Natomiast zarządzamy ponad 19 tysiącami kilometrów linii kolejowej i ten proces modernizacji jest po prostu sukcesywny, nie da się wszystkiego zrobić naraz. To, nad czym usilnie pracujemy, to żeby możliwie szybko informacja docierała do najważniejszego odbiorcy, czyli pasażerów. Natomiast w wielu miejscach trzeba pamiętać, że ta sytuacja jest dynamiczna. Te awarie często wymagają pracy oprócz tego, że ekstremalnych warunkach pogodowych, to w reżimie prac bardzo niebezpiecznych. W reżimie prac związanych z zasilaniem, z wysokimi napięciami, więc koniecznością zachowania też odpowiedniego reżimu bezpieczeństwa tych prac, żeby nie stała się krzywda po prostu pracownikom usuwującym awarię. Stąd sytuacja jest bardzo dynamiczna, stąd informacja nie zawsze może możliwie szybko dotrzeć do pasażerów, natomiast to jest na pewno proces, na którym pracujemy, żeby docierała możliwie szybko. Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upału szybko, zgodnie z prognozami pogoda się kończy. Wspólnie z przewoźnikami pracujemy też nad tym, żeby te utrudnienia na sieci były możliwie mniejsze poprzez na przykład zmniejszenie liczby pociągów na sieci kolejowej, przez co obciążenie sieci infrastruktury jest wtedy odpowiednio mniejsze. Wczoraj mieliśmy do czynienia przede wszystkim z awariami sieci trakcyjnej. W związku z ekstremalnymi temperaturami dochodziło do przypadku przeciążeń sieci, co automatycznie powodowało wyłączenie podstacji trakcyjnych i odłączenie zasilania. Włączenie tego zasilania z powrotem wymaga po prostu pracy przy podstacjach i przy sieci trakcyjnej, żeby miejsce powstania tego przeciążenia odpowiednio naprawić. Zdarzają się też deformacje toru, o których powiedziałem, które wymagają pracy w trochę obniżonej temperaturze, więc te naprawy były przede wszystkim prowadzone w godzinach nocnych, bo tor, żeby tą energię cieplną wypuścił, to musi być ta temperatura zewnętrzna trochę niższa. Na pewno Państwo sami śledzicie prognozy pogody, widzicie, że te temperatury ekstremalne panują w całej Polsce, w związku z czym te miejsca wystąpienia awarii też wystąpiły w całej Polsce.
0: Zmieniamy temat.
4: No panowie, żar leje się z nieba, jak mawiał klasyk, a mowa oczywiście o filmie Hydrozagadka. Jeśli go nie widzieliście, to serdecznie polecam, a jeżeli dostąpicie kąpieli słonecznej, to należy uważać na zdrowie, zarówno nasze, jak i zwracać uwagę na osoby w naszym otoczeniu. O tym Piotrowi Lędzianowi mówiła Magdalena Nowak ze Straży Miejskiej w Warszawie. Szczególnie musimy uważać na seniorów, dzieci czy osoby bezdomne.
8: Straż Miejska szczególną uwagę zwraca na te właśnie osoby. Temperatury są ekstremalnie wysokie i tak jak zimą, tak jak pan redaktor wspomniał, kontrolujemy miejsca przebywania osób będących w kryzysie bezdomności, jak i również wszystkie te miejsca, które w mieście są szczególnie narażone na upał. Wszystkie place, wszystkie te miejsca, gdzie może dochodzić do po prostu przegrzania ciała ludzkiego i do tych sytuacji, które mogą być dla nas niebezpieczne z powodu przegrzania organizmu.
9: Szczególnie ryzykowne w takich temperaturach jest spożywanie alkoholu. To sprawia, że nasz organizm reaguje na temperaturę jeszcze gorzej, a my nie jesteśmy w stanie się bronić.
8: Nie jesteśmy w stanie się bronić, dlatego taka osoba, która jest pod wpływem alkoholu, zaśnie na słońcu,

0: że zwracamy na to uwagę, dlatego że pozostawienie człowieka bądź zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie może być traktowane jako bezpośrednie narażenie życia i zdrowia i grozi za to odpowiedzialność karna. I apelujemy, jeżeli widzimy taką sytuację, dziecko w samochodzie bądź zwierzę, nie zawahajmy się albo zadzwonić po odpowiednie służby, czyli na przykład do Straży Miejskiej pod 986 bądź alarmowy numer 112, ale też w ostateczności po prostu zbijmy szybę.
1: Tutaj ważna jest szybkość reagowania. Co robić, gdy spotkamy się z taką potencjalnie niebezpieczną sytuacją i dlaczego nie warto obawiać się konsekwencji niewłaściwego postępowania, gdy będziemy tej pomocy udzielać?
0: Nie ma tak naprawdę konsekwencji wynikających z tego, że tej pomocy udzielamy. Jeżeli widzimy kogoś, kto ma na przykład czerwoną skórę, zachowuje się w jakiś irracjonalny sposób, jest splątany, osłabiony, przeprowadzamy ją w miejsce chłodu bądź do cienia, ale nigdy nie chłodzimy w sposób gwałtowny, czyli na przykład nie polewamy bardzo zimną wodą, tak żeby nie wywołać szoku termicznego, który również jest niebezpieczny dla organizmu. Podajmy również coś do picia, ale nie wlewajmy na siłę do ust. Ta osoba musi sama chcieć się tej wody napić i to musi być woda. I wodą najlepiej jest chłodzić organizm. Wodę w ogóle powinniśmy mieć zawsze przy sobie, wychodząc na taki upał. Ograniczamy przebywanie na słońcu, szczególnie w godzinach między 11 a 17, a jeżeli już musimy wyjść, ubieramy się w jasne, przewiewne ubrania, zakładamy nakrycie głowy, możemy też ochronić swoje ciało parasolem, tak żeby ta ekspozycja na słońce była jak najmniej dotkliwa dla nas.
1: Pierwszą zasadą udzielania pierwszej pomocy jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie. Tylko jeśli my jesteśmy bezpieczni, możemy realnie pomóc innym osobom. Jak zabezpieczyć się właśnie w sytuacji takiej, gdy chcemy komuś pomóc, gdy wychodzimy już na tą temperaturę, ale no jednak wystawiamy się na pewne ryzyko?
0: Po pierwsze, zawsze, tak jak pan redaktor powiedział, zwracamy uwagę na bezpieczeństwo własne. Oceniamy, czy taka osoba, powiedzmy, która leży na ławce, nie daje żadnych oznak życia, czy nie ma przy sobie jakichś przedmiotów niebezpiecznych. Oceniamy swoje bezpieczeństwo pod tym kątem również, co się dzieje dookoła. Jeżeli uznamy, że jesteśmy bezpieczni, wtedy nawiązujemy kontakt słowny. Krzyczymy do takiej osoby: halo, proszę pana, czy pan, pani mnie słyszy, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli taka osoba nadal nie reaguje, wtedy podchodzimy i delikatnie taką osobę cucimy. Zawsze dzwonimy po pomoc pod numer alarmowy albo do odpowiednich służb, dlatego że wtedy już przez samo zareagowanie i sam telefon uruchamiamy całą falę pomocy dla takiej osoby.
2: I na koniec tej części programu mam dla was taką ciekawostkę. W całym tym gąszczu informacji, którymi jesteśmy czasami bombardowani od rana do wieczora, znalazłam też taką, która mówi o rozstrzygnięciu konkursu Smaki Regionów. To jest jego już 25. edycja, organizowana przez marszałka województwa. Konkurs ten promuje dziedzictwo kulinarne Mazowsza i wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Skierowany jest, jak czytam, do lokalnych producentów i miłośników tradycyjnej kuchni. Tak sobie pomyślałam, że powiem wam o tym, bo wakacje i czas urlopowy to jest doskonały czas, aby albo zrobić swoje przetwory i może poinspirować się tym, co ktoś coś fajnego wypracował, albo po prostu podróżować i smakować, bo ten sposób podróżowania czy spędzania urlopu mnie na przykład szalenie się podoba, ale wracając do tematu konkursu, powiem wam, jakie mamy przysmaki, które zdobyły w tym roku nagrodę. Jeżeli chodzi o potrawy, tutaj bezkonkurencyjne było koło gospodyń wiejskich w Klaskach. Czerwone korale to nazwa tego koła, zachrzanice na zakwasie i gryczaki w sosie koźlarzowym. Jeżeli chodzi o produkty pochodzenia zwierzęcego, tutaj pierwsze skrzypce zagrał pasztet z gęsi zagrodowej z żurawiną. Ale mamy tutaj też leszcza z narwi albo miody. Jeżeli chodzi o produkty w kategorii pochodzenia roślinnego, tutaj troszkę zaskoczenie, dlatego że nie jest to produkt wybitny, choć wydaje mi się, że można wybitnie zakisić ogóra, bo tutaj rzeczywiście pierwszą nagrodę zdobyły ogórki kiszone, kolejną chleb na zakwasie, a także piernik tradycyjny z niemojek. Mamy jeszcze jedną kategorię, kategorię napoje. Tutaj nagrodę zdobył zakwas buraczany, a także letnia nalewka Agrest Pigowiec. Dodam tylko, że w tym roku wręczenie nagród odbyło się podczas festiwalu kół gospodyń wiejskich powiatu grójeckiego i był to mazowiecki etap konkursu, czyli zwycięskie potrawy będą konkurować dalej na arenie ogólnopolskiej.
3: Aktywnie w Warszawie.
2: tyle o jedzeniu i to była rzeczywiście kulinarna propozycja, aby eksplorować, aby poznawać region kulinarnie, ale jeżeli jesteście miłośnikami sportu, to również mam dla Was propozycję.

0: A właściwie tą propozycję ma dla Was aktywna Warszawa, bo od 27 czerwca możecie korzystać z letniej przestrzeni rekreacyjnej pod Pałacem Kultury i Nauki. Rodzinna strefa sportu to miejsce, w którym przez całe wakacje będzie można aktywnie spędzać czas, korzystając z bezpłatnej oferty sportowej i rekreacyjnej. Na odwiedzających czekają m.in. boiska do koszykówki i siatkówki, ścianka wspinaczkowa z dodatkową opieką instruktorów, tor sprawnościowy, plenerowa minisiłownia, refleksomierz i multimedialna mata taneczna z interaktywną podłogą LED dla dzieci i młodzieży. W upalne dni dostępna będzie też strefa relaksu z leżakami, pufami i zielenią, a także zraszacz. A jeżeli szukacie trochę ochłody, bo ja rozumiem doskonale, że w takich temperaturach gra w koszykówkę albo w piłkę nożną to chyba nie jest najlepszy pomysł, to w tym sezonie w Warszawie i tuż poza miastem otwarte są 4 odkryte pływalnie. Jedną z nich jest pływalnia letnia Moczydło przy ulicy Górczewskiej i to chyba jeden z największych kompleksów rekreacyjnych w stolicy. Na odwiedzających czekają baseny rekreacyjne, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie wodne oraz rozległe tereny zielone przeznaczone do plażowania i wypoczynku. Tam też możecie skorzystać z zajęć w basenie. Na przykład codziennie są zajęcia z aquazumby, które łączą elementy fitnessu, tańca i treningu w wodzie. A osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności pływackie, mogą skorzystać z basenu sportowego, który wyposażony jest w 50-metrowe tory. Oprócz parku wodnego Moczydło mamy również do dyspozycji drugi obiekt, ośrodek Inflancka przy ulicy Inflanckiej, a także otwarty niedawno ośrodek na Ochocie przy ulicy Usypiskowej 18. Jeżeli chodzi o kompleks pod Warszawą, to oczywiście chodzi o Park Kultury w Powsinie, który jest czynny od godziny 10 do 21. I tutaj ważna informacja, Aktywna Warszawa podkreśla, że w przypadku złych warunków atmosferycznych pływalnie będą zamykane, o czym mieszkańcy będą informowani na bieżąco, a wszelkich informacji możemy szukać i na stronie internetowej Aktywnej Warszawy, a także w mediach społecznościowych.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
0: Teraz zapraszam na kolejny odcinek Kwadransu z kobietami Warszawy. Przesuniemy się trochę na osi czasu. Opowiemy o postaci, o kobiecie Warszawy, o Józefie Bubie Czuperskiej, niezwykłej pływaczce, która z pewnością, tak jak poprzedniczki, o których rozmawiałyśmy, wyprzedzała epokę i była kobietą postępową. Dlaczego?
5: To taka dziewczyna z warszawskiego Kamionka, która wybrała taką nieoczywistą karierę dla kobiety, młodej dziewczyny w latach 20-30, pierwszej połowie XX wieku. Ojciec był kolejarzem, maszynistą, jeszcze w czasach carskich prowadził pociągi z Warszawy do Petersburga. Mama była jedną z pierwszych w Warszawie instruktorek pływania. W ogóle jedną z pierwszych kobiet w tych czasach, które prowadziły taką działalność. Dlaczego? Dlatego, że matka Józefa z Kozłowskich pochodziła z rodziny, która prowadziła, jej bracia prowadzili jedną z najsłynniejszych, najbardziej znanych w Warszawie pływalni i później w dwudziestoleciu międzywojennym plaży. Plaża braci Kozłowskich, usytuowana niedaleko Saskiej Kępy u wylotu ulicy Zwycięzców w latach 20. i 30. była jednym z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku, rekreacji warszawiaków. Tutaj w sezonie można było dostać się, nawet specjalne autobusy przywoziły z okolic Mostu Poniatowskiego, w pobliże plaży chętnych. Na plażę wchodziło się kupując bilet. Była to plaża, zarządzana prywatna plaża, ale to nie była tylko plaża. To było miejsce, które oferowało mnóstwo atrakcji. Tutaj można było oczywiście zażyć, jak to wówczas mówiono, kąpieli słonecznych, ale także był dancing, była restauracja, można było pograć był kort tenisowy, można było wypożyczyć łódkę, popływać po Wiśle, można było też nauczyć się pływać i właśnie dlatego na plaży funkcjonowali instruktorzy pływania. Jedną z nich była matka Buby. Buba Tak nazywano ją od dzieciństwa, ponieważ miała na imię tak samo jak matka, Józefa. Ale wszyscy do końca życia nazywali małą Józefę Bubą. Z pewnością na jej życiu zaważyła bardzo osobowość matki. Zresztą na życiu całego rodzeństwa. Buba miała jeszcze dwóch młodszych braci i wszyscy troje wychowywali się na nadwiślańskiej plaży. Spędzali tam z pewnością bardzo dużo czasu w dzieciństwie i świetnie nie tylko nauczyli się pływać, ale także oswoili się z niebezpiecznym żywiołem, jakim była rzeka. Rzeka Wisła miała do dzisiaj ma zresztą opinię niebezpiecznego miejsca, niebezpiecznej rzeki. Tutaj było zawsze sporo takich niebezpieczeństw, które czyhały na pływaków, było mnóstwo wirów, były różne takie doły wiślane, pułapki, a cała trójka dzieciaków, Stanisław, Aleksander, Buba, Wisła to był, dla całej trójki dzieciaków rzeka to był żywioł, z którym byli bardzo oswojeni. Oni tak świetnie nauczyli się pod okiem matki pływać, że nudziło ich zwykłe pływanie. Po prostu szukali jakichś atrakcji z takich wspomnień bratanka Buby, pana Jacka Czuperskiego. Wiemy, że rodzeństwo, żeby sobie urozmaicić pływanie w rzece, szukało tam wirów i znalazło własny sposób na radzenie sobie z tymi niebezpieczeństwami, z wypływaniem, na przykład z wiru rzecznego. Mówili, że należy dać się wciągnąć, żeby móc od dołu wypłynąć. I tak też robili. Dlatego Józefa Buba właściwie do końca życia pływała w Wiśle. To było zresztą oczywiste w okresie międzywojennym, że rzeka była takim naturalnym akwenem, w którym się kąpano, w którym pływano, w którym sportowcy trenowali właściwie przez cały bardzo długi sezon. Od maja do października trwał na Wiśle sezon kąpieli, pływania. Ponieważ było bardzo niewiele w mieście basenów i takich miejsc, w których można było trenować czy pływać, to no i wstęp był najczęściej płatny. To wielu pływaków, sportowców trenowało po prostu w rzece. Na rzece odbywało się bardzo wiele zawodów. Jednym z najpopularniejszych był maraton wiślany. To był taki, nazywano to biegiem długodystansowym, biegiem pływackim z Wilanowa do Warszawy. Startowało się z Łachy Wilanowskiej, a meta była przy moście Poniatowskiego w pobliżu przystani oficerskiego jachtklubu, który był organizatorem w okresie międzywojennym tego dorocznego wyścigu. Startowali mężczyźni i kobiety. Kobiet było zdecydowanie mniej. Bardzo był to popularny wyścig. Czasami były takie w niektórych wyścigach, w niektórych latach brało udział nawet około 300 pływaków, ale najczęściej to było kilkadziesiąt, 100 osób. I w 1934 roku po raz pierwszy wzięła udział w takim prawdziwym, profesjonalnym biegu pływackim młoda Buba Czuperska. Była wówczas uczennicą praskiego gimnazjum Zofii Łabusiewicz. Tutaj na Pradze, na ulicy Kępnej było gimnazjum żeńskie Zofii Łabusiewicz. I jako uczennica Buba wzięła udział w takim wymagającym bardzo wyścigu. To był początek września. Woda w Wiśle miała około 17 stopni. Naprawdę było chłodno. I Buba jako pierwsza kobieta przypłynęła na metę. Była w ogóle 11 w tym wyścigu, 11 ze wszystkich pływaków na mecie, co też było wielkim osiągnięciem, bo w tym wyścigu brało udział około 100 pływaków, bardziej od niej doświadczonych, głównie mężczyzn. Więc została dostrzeżona przez sędziów, przez sportowców, przez organizatorów jakby życia pływackiego warszawskiego, którzy od razu wypowiedzieli się, że na pewno mamy do czynienia z talentem pływackim, że trzeba się taką osobą zająć. Buba później pływała w IMCE, w też barwach AZS-u i jako uczennica przed wojną w ciągu tych kilku lat osiągała całkiem niezłe wyniki. No niestety w 1939 roku wybuchła wojna. Nie można już było uprawiać sportu. oficjalnie i rozwijać swojej kariery. I po wojnie w 1945 roku, no już te możliwości były całkiem inne. Już ten moment, w którym te szanse na rozwój kariery dla kobiety pływaczki były, minął. Buba próbuje się w tym odnaleźć, w świecie zdecydowanie wiąże swoją przyszłość z wodą. To jest dla niej jasne, że w ten sposób będzie, że to będzie jej zawód, to będzie jej życie.
0: Niejako idzie w ślady matki.
5: Ale idzie w ślady matki. No, są trudne czasy, więc wraca do pracy instruktorskiej na dawnej pływalni Imki, która została jakby przejęta przez państwo. Uczy pływać. Uczy pływać całe pokolenia młodych pływaków, dzieciaków i młodzieży do lat 70., kiedy jest czynna zawodowo. To jest chyba około 15 tysięcy osób, które nauczyła pływać. Jest osobą bardzo znaną w świecie pływackim, bo jest nie tylko instruktorką pływania, ale także jest trenerką, jest sędziną pływacką, ma uprawnienia sędziego pływackiego, jest bardzo czynna w Polskim Związku Pływackim, bierze udział w zawodach międzynarodowych, także w latach 50. i 60. jeszcze trochę pływa, bo na przykład regularnie razem z bratem Aleksandrem, również znakomitym pływakiem, trenerem i waterbolistą, biorą udział w organizowanych jeszcze także po wojnie maratonach Wilanów Warszawa i za każdym razem zdobywają najczęściej pierwsze miejsca. W zbiorach rodzinnych zachowały się jeszcze puchary, które oni wówczas dostawali za taki wymagający bardzo wyścig.
0: A do rozmowy o Józefie Bubie Czuperskiej będziemy jeszcze wracać na antenie Meloradia. Opiekowała się między innymi Agnieszką Osiecką, o czym będziecie mogli posłuchać za moment. I była na tyle związana z Bubą Czuperską, że poświęciła jej miejsce swojej twórczości, o czym również posłuchacie, a o tym opowie więcej w ramach cyklu Kwadransy z kobietami, w ramach cyklu Kwadransy z kobietami Warszawy Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi. To jest taka trochę smutna historia, bo właściwie obiecującą bardzo karierę przerywa nam tutaj wojna.
5: Nie tylko wojna, ale też te warunki geopolityczne, w których znalazła się Polska po wojnie, już po zakończeniu działań wojennych, mają swój wpływ. Buba jako osoba, która legitymuje się małą maturą przedwojenną, jakimś kursem instruktorskim, który zrobiła, ale nie jest zaangażowana politycznie, nie jest w PZPR, no jest tutaj takie minimum jej i zaangażowania. Ona jest w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, co było wówczas normą, chyba w Lidze Obrony Kraju. No to były takie organizacje, które, czy takie minimum zaangażowania politycznego dla zwykłej osoby, którymi trzeba było się legitymować, żeby w ogóle funkcjonować w tych czasach. I cały czas ona podlega po wojnie takim weryfikacjom. Nawet jako, wydawałoby się, no, osoba pracująca w takiej bezpiecznej, niezwiązanej z polityką sferze, jako instruktorka pływania, jako sędzina zawodów pływackich, ona jest ciągle weryfikowana. Weryfikowana, no, nie tylko pod względem zawodowym, jej kompetencji, jej umiejętności, ale także pod względem politycznym. I zachowały się takie protokoły z tej weryfikacji, gdzie jest określana jako osoba bierna politycznie, niezaangażowana, co na pewno nie jest bez wpływu na jej karierę zawodową, co sprawia, że ta kariera, no, nie może się rozwijać. Nie zmienia to faktu, że Buba jest osobą rozpoznawalną w świecie w Związku Pływackim, że jest znana na basenach Warszawy, że jest osobą bardzo cenioną jako sędzina i jako instruktorka. Zachowała się jej karykatura, którą wykonał po wojnie taki znany dziennikarz i karykaturzysta warszawski, Edward Ałaszewski. Więc jakby też pisano o niej, że no, nie do przecenienia jest rola takich ludzi jak pani Buba. Zresztą ona jako instruktorka, jako opiekunka młodzieży pływackiej była znana nie tylko w świecie pływackim i też bardzo ciekawie zazębia się jej los z losem na przykład Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Osiecka jako dziewczynka była bardzo rokującą członkinią sekcji pływackiej Legii i Buba Czuperska Agnieszką się opiekowała przy różnych okazjach, zwłaszcza jeśli chodzi o obozy szkoleniowe CWKS-u. Te związki z rodziną Czuperskich Agnieszka Osiecka zresztą już jako dorosła osoba wielokrotnie podtrzymywała. Sama postać Buby Czuperskiej, pani Buby, pojawia się w pierwszej powieści Agnieszki Osieckiej Zabiłam ptaka w locie. Jest to postać zdecydowanie na pewno inspirowana postacią Buby, która opiekowała się nią w czasach, kiedy Agnieszka Osiecka bez problemu przepływała Wisłę i stawiała się na basenach Legii. Także życie Buby to także życie takiej kobiety niezależnej. To jest osoba, która nie zawarła żadnego związku małżeńskiego, miała partnera życiowego, ale też jakby w tej sferze no, wykazywała się wielką odwagą, bo w czasach powojennych również to nie było takie proste. Właściwie obracać się głównie w świecie mężczyzn, prowadzić życie na własnych zasadach.
0: Pani wspomniała o chodzeniu w spodniach, bo Buba była też osobą, kobietą, bardzo charakterystyczną. Tu z jednej strony spodnie, z drugiej strony sportowy kapelusz.
5: Tak, jeśli patrzymy, zachowały się takie zdjęcia w zbiorach rodzinnych Buby z okresu z lat 30. jako młodej dziewczyny. I widzimy tutaj dziewczynę w kostiumie kąpielowym, roześmianą dziewczynę w kostiumie kąpielowym na plaży Poniatówka. To była taka druga obok plaży braci Kozłowskich przed wojną popularna plaża i przystań w Warszawie. To jest zdjęcie współczesnej, roześmianej, pięknej, usportowionej dziewczyny. Zresztą jest Buba wspominana jako osoba, która była taka wsprężysta w ruchach, wysoka, zgrabna, zwykle chodząca w spodniach, nosząca beret albo kapelusz.
0: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Marku, o tej porze zaglądamy na drogi w Warszawie. Trwa remont torowiska na ulicy Grójeckiej, na odcinku między placami Narutowicza i Zawiszy. W tym czasie nie ma możliwości skrętu w lewo z ulicy Niemcewicza w Grójecką, a ruch tramwajowy na tym fragmencie jest wstrzymany. Zmienione zostały trasy części linii tramwajowych, dlatego przed podróżą warto sprawdzić aktualne rozkłady.
1: Jak tam staliście? Na pewno poszło wam dzisiaj jeszcze lepiej niż wczoraj. No to działamy i podkręcamy tempo. Jest już 6:30. Waltek Darłak, siema, hej!

Hej, Bonnie Holtz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj we wtorek. No tak wyszło. Za 20 minut będzie godzina 7. Słuchajcie, jednym prostym działaniem możecie teraz zmienić wasz dzień na jeszcze lepszy. Co robić? No dzwońcie do Melo Radia i zgarnijcie nasze oryginalne skiety. Są do wzięcia 321-321-777. Taki merch czeka na was. Dzwońcie jak najszybciej. A ja dorzucę jeszcze 3 poranne szoty w Melo. No to kto chętny? 321-321-777. Czekam, dzwońcie szybko.

0: Moonlight, Melo Radio. Tak lubimy podkręcać tempo od samego rana. Cześć, Damian. Hej, siema.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, cześć. Słuchaj, u ciebie jakaś wizja wakacji, urlopu, to w ogóle coś jest na horyzoncie, czy daleko?
1: A wiesz co, planowany sierpień dopiero, ale pogoda taka, że chętnie może było teraz próbować.
0: Sierpień dopiero, to za cały miesiąc. Dasz radę?
1: Wytrzymamy
0: po chwili zastanowienia. Słuchaj, dobra, to uważaj, bo teraz to jestem pewien, że dasz radę, bo przed nami 3 szoty w Melo. 3 szybkie pytania, Damian, do ciebie. Uwaga, perfumy czy dezodorant?
1: Perfumy.
0: Drzewo iglaste czy liściaste?
1: Liściaste.
0: Teraz uważaj, bo będzie wakacyjnie. Wolisz chodzić cały dzień w klapkach czy w sandałach?
1: W klapkach.
0: Okej. Okay. Słuchaj, no to ja dorzucę w takim razie coś fajnego od samego rana dla ciebie. Mamy skiety. Przydadzą się na pewno. Wysłamy już do ciebie.
1: Oczywiście.
0: Trzymaj się, no lipiec przed nami będzie fajnie, a później to już najfajniej, bo twój sierpień i wakacje wjeżdżają dla ciebie. Hej, pa!

0: Piątek i save w Melo Radio. Tak od rana we wtorek dzisiaj podkręcamy tempo. Korzystajcie z czerwca, bo tak jakoś się kończy. Chociaż poranek dopiero się zaczyna i rozkręca odpowiednio. Jest Marcin, będą newsy już za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, jak pogoda nadal płata figle nam wszystkim, prawie w całym kraju, a ostatnio głównie na północy, zachodzie i południu.
0: I szczegóły już za chwilę.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Tristan Marcy, Fast Car Superstars. Tak na was zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać. Teraz za 6 minut 7:00.
2: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
3: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
2: idę. Idę w Melo.
3: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
2: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18:00.
3: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
2: Rano.

0: wali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Psi alert, przyjaciele. Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
13: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
14: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
13: Iga Dudziuk
14: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
16: Kto ma dosyć upałów, musi cierpliwie poczekać do czwartku, bo właśnie wtedy prognozowane jest delikatne ochłodzenie. Dzisiaj w Warszawie za to możemy spodziewać się, że na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 stopnie. Wciąż będzie sporo słońca i sporo chmur, ale nie powinno padać. Deszczu przelotnego i przelotnych burz możemy za to spodziewać się już jutro. I właśnie te wieczorne burze mają spowodować to, że w czwartek zrobi się troszeczkę chłodniej.
15: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
17: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
18: Najpierw żar, potem gwałtowne burze i opady deszczu. To była niespokojna noc na zachodzie Polski. W Wielkie Jezioro zamieniło się Gryfino w zachodniopomorskiem. Woda zalała wiele ulic i posesji. Strażacy mają pełne ręce roboty także na Śląsku i w Lubuskiem. Mieszkańcy miast uciekają przed gorącem na miejskie kąpieliska. Jak mówią, to najlepszy sposób na ochłodzenie się.
19: Żeby trochę się ochłodzić, bo jest taki upał.
17: W mieście siedzieć nie da się. Mokowska brukowa się ogrzewa, wszystko się ogrzewa.
18: Fala ekstremalnych upałów ma się utrzymać do jutra. Spełnił się amerykański sen Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ma nowy klub za oceanem. Został nowym napastnikiem Chicago Fire. Ma zarobić około 20 milionów dolarów za sezon. Kontrakt potrwa do końca grudnia 2028 roku.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: A my jesteśmy umówieni na dziś, na wtorek, 30 dzień czerwca. Mamy jak na razie świetnie rozgrywać się ten dzień od samego rana. I niech tak będzie dalej, my podkręcamy tempo. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Marcin i Daria, siema.

Oliver Tree, Robin Schulz i Miss You w Melo Radio. Podkręcamy tempo we wtorek rano, 11 minut po godzinie 7. Mamy też fajny merch do zgarnięcia dla was w zamian za fajne głosówki. Chcieliśmy zapytać was, co robicie, jak tylko zaczynacie urlop? Co? Jaką pierwszą rzecz? To może być coś, co robicie albo sprawdzacie zaraz po zameldowaniu się w hotelu, albo zaraz po tym, jak przyjedziecie na miejsce. Co to takiego jest? Macie taką jakąś swoją pierwszą rzecz, którą robicie zaraz na samym początku urlopu? Dajcie znać, czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. Ze swojej komórki najlepiej, to najwygodniej. Tam na dole taka słuchawka, którą jak naciśniecie, to możecie nagrać i wysłać nam głosówkę. Czekamy, czeka fajny merch za najlepsze. A za chwilę będzie o tym, który film biograficzny jest najbardziej kasowym filmem w historii kina.

Metal Laser, Light It Up w Melo Radio. Podkręcamy tempo i już wiadomo, który film biograficzny jest najbardziej dochodowym filmem w historii kina. Tak jest, całkiem dobrze myślicie. Film Michael, czyli film o Michaelu Jacksonie, odniósł ogromny sukces w Chinach i pobił dotychczasowy rekord, który należał do Oppenheimera. Produkcja zarobiła globalnie około 977 milionów dolarów. Niezła suma, czyli tak około 4 miliardów przeliczając na polskie. Dla porównania, najbardziej dochodowym filmem wszechczasów cały czas pozostaje Avatar, który zarobił prawie 3 miliardy dolarów. Wyobrażacie sobie w ogóle taką górę kasy? Więc Michaelowi jeszcze trochę tutaj brakuje do pobicia tego globalnego lidera. No ale jak na razie jest na dobrej drodze do tego, żeby ta maszynka do zarabiania pieniędzy cały czas funkcjonowała odpowiednio, jeśli chodzi o kino i ten film właśnie. No a jeżeli chodzi o kasę, to u nas też będzie szybka kasa do zgarnięcia. Pamiętajcie o tym, że na meloradio.pl czekamy na wasze pomysły, na co wydać szybką kasę od Melo. 200 zł mamy dla was w wakacje idealnie do wydania, bo ta kasa wpada wam od ręki od razu, także wbijajcie na meloradio.pl, wykorzystajcie szansę, no i zgarniajcie szybką kasę. Dzisiaj kolejna taka okazja i szansa na pewno w Melo. 17 minut po 7:00.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gypsy Pazet w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 25 minut po 7 rano. Ja wiem, że się śpieszycie o tej porze, ale znajdziecie na pewno chwilkę, żeby nagrać nam głosówkę. Czekamy na głosówki. Co robicie, jak tylko zaczynacie urlop? Co taka pierwsza rzecz, którą zwykle robicie? Weronika?
1: Pierwszą rzeczą, jak przyjeżdżam do jakiegoś hotelu, to oczywiście jest room tour dla całej mojej rodzinki.
0: Fajny, fajny pomysł. Od razu wszyscy wiedzą, czego ci zazdrościć. Co? Czekamy. Za najfajniejsze głosówki będą wam zazdrościć, bo merch wysyłamy. Głosówki nagrywajcie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Warszawa. Słuchaj

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
10: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
11: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
10: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Sigala, il Back Hill, Wes You Well. Podkręcamy tempo. Melo Radio, całego rana za 18 minut 8 i dzisiaj czekamy na wasze głosówki. Pytamy, co robicie, jak tylko zaczynacie urlop. Taka, wiecie, pierwsza rzecz, jaką tylko dojedziecie na miejsce i sprawdzacie?
1: Zawsze z mężem po przyjeździe do hotelu sprawdzamy, czy łóżko jest wygodne.
0: Okej. Jakieś inne propozycje?
2: Ja zaraz po przyjechaniu do hotelu sprawdzam, czy jest papier toaletowy w toalecie.
0: Ja cię rozumiem.
3: Może się przydać.
0: Praktyczne podejście, a tutaj pomysł?
4: Pierwszą rzeczą po zameldowaniu się w hotelu jest oczywiście drzemka.
0: No,
3: to Daria pewnie lubi.
0: Zazdroszczą niektórzy właśnie teraz. Za 18 minut 8 to teraz Justin Indyki Minasz w Melo. Podkręcamy tempo.

0: najlepszych dropnowych hitów mamy dla was w Melo. To Marlon Hofstadt i Soul Star, czyli I Like. Jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. A to już Marcin i będą newsy za chwilę.
1: A w tych newsach będzie między innymi o bardzo ciekawym przesłuchaniu, które było wczoraj.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers i All The Time. Cały czas podkręcamy tempo dla was w Melo. Za chwilę też o pogodzie. Za 8 minut 8.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: Wracamy z informacjami dla kierowców i przypominamy o utrudnieniach na Woli. W związku z remontem wodociągu nie ma wyjazdu z ulicy Srebrnej w Towarową. Objazdy prowadzą Żelazną do Prostej lub Alejami Jerozolimskimi, a z ulic Platynowej i Wroniej można wyjechać tylko w kierunku Miedzianej. Takie zmiany w tym miejscu mają obowiązywać do końca lipca.
1: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: W Warszawie nadal będzie upalnie. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie, taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wciąż możemy spodziewać się sporej dawki słońca i sporej ilości chmur. Nie powinno jednak padać, tak twierdzą synoptycy. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro za to możemy spodziewać się już przelotnych burz, natomiast w czwartek chyba właśnie z tego powodu zrobi się troszeczkę chłodniej.
1: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii warszawskiej lecznicy, doktora Emila Jędrzejewskiego. Jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań, mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Skiba.
4: Nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić.
3: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. 45-letni mężczyzna pochodzenia tureckiego, sprawcą strzelaniny w Niemczech, to mieszkaniec Hanoweru. Zabił wczoraj 6 dorosłych osób w centrum młodzieżowym w Sztade. Motywem był spór prawny z żoną o prawa do 3-miesięcznej córki. Gigantyczny pech Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka w pierwszej rundzie odpadła z wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka niebezpiecznie się poślizgnęła, potem poprosiła o przerwę medyczną. Próbowała grać dalej, ale ból kostki jej to uniemożliwił.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Wy już niedługo za to będziecie mieli możliwość sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. To już wkrótce w Mala, a teraz cześć, dzień dobry. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Hej, hej.

0: Michael Gray, The Weeknd w Melo Radio. 12 minut po godzinie 8 rano już mamy. No to nie czekajcie, tylko szybko już teraz dzwońcie do nas pod 321-321-777, bo mamy fajny merch do zgarnięcia. Jest melotorba i są skiety i zabawa, gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby.
1: 321-321-777, no gdzie wy jesteście?
0: Dzwońcie już teraz. Dwie osoby mają szansę wykazać się, że są gotowe na wszystko. 321-321-777. Dzwońcie teraz. Czekamy.

0: Czyli psy kubańczyk w Melo, 18 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Jak ktoś z was narzeka, że na urlop musi trochę poczekać, to słuchajcie, Radek to czeka dopiero. Siema Radek.
2: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć, bo ty masz wakacje i urlop. Kiedy?
2: W październiku.
0: Październik, czujecie to?
3: No to jeszcze troszkę, no.
0: Na końcówce czerwca on mówi o październiku. Radek, trzymamy kciuki za ciebie. Jest też Łukasz z nami dzisiaj. Cześć Łukasz, hej.
4: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Cześć, cześć, cześć. Łukasz to kończy ważny projekt, dlatego skupiony jest bardzo mocno. Słuchajcie, moja propozycja, żebyście teraz oderwali się od tego, co robicie i skupili na zabawie Gotowi na Wszystko. Do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną melotorba. No i uwaga, dwa pytania i najważniejsze, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne?
2: Tak, jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj. Czy wystraszony struś wkłada głowę w piasek? Tak czy nie?
2: Radek.
0: Radek?
2: Łukasz.
0: Konkretnie pierwszy Radek. Słuchamy Radka.
2: Tak, wkłada głowę w piach.
0: Nie, nie wkłada głowy w piach. Słuchaj.
2: Nie wkłada.
0: To jest mit, że wystraszony struś wkłada głowę w piasek. No ale teraz już będziesz wiedzieć. Uwaga, jeszcze pytanie numer dwa jest. Jaki kolor koszulki jest lepszy na upalne dni? Biały czy zielony?
4: Łukasz.
0: Łukasz. Łukasz pierwszy?
4: Biały oczywiście.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Jest. Ma. Wyrwał. Jest jeden punkt. Jesteś w białej koszulce dzisiaj?
4: Dzisiaj jestem bez koszulki.
0: Bez koszulki.
3: Nieźle.
5: Wow, crazy.
4: Na grubo.
0: Ale, czekaj, czekaj, czekaj, ale już czy jeszcze? Bo to bardzo ważne jest. Dobra, słuchajcie.
4: Tylko na przejazd założyłem koszulkę, a śpię bez niczego.
0: Dobra, dobra.
5: Dziękujemy za tę informację.
0: Daria chciałaby jeszcze o kilka rzeczy dopytać, ale może później. Łukasz, dla ciebie melotorba. Radkowi też coś wysyłamy. Dzięki.
1: Wszystko.
6: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Niech tutaj światła nie gasi, bo to muzyczne petarda i światła na nią. Bibi Rexa. To, że David Guetta będzie na Tomorrowland, to już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, ale to, że Bibi dołącza, wiadomo jest od wczoraj. I to, jak ogłosiła to światło, możecie obejrzeć na naszym Instagramie. Wbijajcie na Instagrama Meloradio, tam więcej szczegółów. No, a na Tomorrowland bawimy się z wami razem już niedługo. Bądźcie z Melą, będzie gorąco. Velvet za chwilę, prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
10: I dokąd wtedy jedziemy?
9: No nie wiem.
10: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
9: A, dobry komana.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen. Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięsk 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Po reklamie.

0: Martin Jensen, Fast Boy, One Day w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, lepiej się przyznaj, czy tam kiedyś drepałaś, tak wiesz, tak mocno, to co ci przykleili.
1: Nie, bo ja jestem super kierowcą i nie dostaję tak zwanych karnych kuj. Nie powiem, co tam dalej jest, bo każdy wie, o co chodzi.
2: Myślałem, że działają co innego.
0: No dobra, słuchajcie, kierowcy wiecie, no mają te właśnie naklejki, ale uwaga, bo rolnicy to mają też swoje naklejki, tak zwane, uważaj Daria teraz, karne ogórasy. To jest nowa akcja, nie ma się śmiania, no. Nowa akcja zapoczątkowana przez rolników z województwa kujawsko-pomorskiego i to polega na oznakowaniu żywności, która udaje polską. Dokładnie tak. Takiego karnego ogórasa może dostać żywność, która tam sobie niby, że udaje, że jest z polskich pól, od polskiego rolnika, a tak naprawdę przyjechała z daleka. I wszystko po to, żeby uświadamiać klientów dużych sieci, żeby zwracali uwagę, z jakiego kraju pochodzą kupowane produkty. Także uważaj, Daria.

0: Black Eyed, tańcz, najlepsze drop nowych hitów mamy dla was i mamy też newsy za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, co to się działo na boiskach mundialu ostatnio.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Another i Talk to You w Melo. I prognozę pogody dla was też mamy. To już za chwilę, za 8 minut 9:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dobrze dla kolegów, jeszcze poświęcę mi właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki odjadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.

tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum. Po reklamie.

0: Przypominamy o zmianach w organizacji ruchu na ulicy Familijnej w Warszawie. Na czas prowadzonych prac kanalizacyjnych obowiązuje tam ruch jednokierunkowy. Przejechać można wyłącznie od ulicy Modlińskiej w kierunku Portowej. Te utrudnienia mają potrwać do końca lipca. Zachowajcie w tym miejscu szczególną ostrożność.
1: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: 32 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Wciąż więc będzie upalnie. Mamy też sporo słońca i sporo chmur na niebie, chociaż zdaniem synoptyków nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie. Jutro możemy spodziewać się podobnej pogody, chociaż prognozowane są przelotne burze. A w czwartek możemy spodziewać się ochłodzenia. I tak będzie przynajmniej do niedzieli.
1: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Prawie w całym kraju obowiązuje najwyższe zagrożenie pożarowe, to w związku z trwającymi upałami. Dziennie dochodzi od kilkudziesięciu do 100 pożarów lasów. Dlatego strażacy apelują o ostrożność i niewjeżdżanie samochodami i motocyklami do lasów, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Bo po prostu mamy porę letnią, ciepłą i wszystko zależy od tego, jaka jest wilgotność ściąły leśnej.
3: Ekstremalne upały mają zacząć odpuszczać dopiero jutro. Także z powodu upałów kolejarze odwołali wczoraj blisko 260 pociągów. Służby kolejowe wciąż usuwają niektóre awarie. To głównie deformacje torów i elementów sieci trakcyjnej. Maroko wygrało w rzutach karnych z Holandią 3-2 i awansowało do 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Poza turniejem znaleźli się Niemcy, którzy przegrali z Paragwajem po dogrywce 3-4. Brazylia zaś pokonała Japonię 2-1.
5: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
2: Całkiem niezłe, miłe wrażenie robi na nas od samego rana ten wtorek, no niech tak będzie dalej, albo nawet jeszcze lepiej. Podkręcamy tempo w Melo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, jest dziewiąta, hej, hej.

wkręcamy tempo w Meloradio, a to Oliver Haldan będzie grał dla was jako jeden z wielu wyjątkowych artystów na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Długo czekaliśmy i już w zasadzie jest ten moment, kiedy możemy sobie powiedzieć, że to już w zasadzie tylko nieco ponad miesiąc. No nie czepiajmy się już tego jednego dnia, bo przecież na przełomie lipca i sierpnia to ten weekend, na który czekacie, Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bawimy się tam, będziemy razem z wami, a jeżeli jeszcze nie macie biletów, to ja tylko podpowiadam, że w Meloradio są do zgarnięcia takie właśnie bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu.

0: Sugar, Robin Schulz w Melo Radio. Podkręcamy tempo właśnie tak we wtorek rano. No dobra, to nie wiem, z tymi studiami twoimi i szukaniem kierunków, to jak to będzie, Daria? Czy może podobnie jak u pewnej postaci,
1: nie
0: którą
1: wiem.
0: Prześledziłaś ostatnio, co?
1: No coś tam patrzyłam, ale nadal szukam i patrzę na swoje opcje.
0: Dobra, czyli co, aktorka czy absolwentka Akademii Teatralnej?
1: To jest dobre pytanie, bo jest tutaj lekka taka, można by powiedzieć, aferka. Monia Kociołek skończyła taki kurs, takie szkolenie aktorskie, zajęło jej to pół roku, no i dołączyła już, uwagę, do agencji aktorskiej. Zobaczcie, jak szybko można zrobić karierę, można, a wy co, wy nie robicie. No i ona, wiecie, nagrała cały filmik, jak tam opowiedziała trochę o tym, nagrała swoją wizytówkę, a wizytówka to jest, wiecie, że mówicie: siema, nazywam się taki, tak, mam tyle centymetrów wzrostu, lubię to. No i to wszystko nagrała i teraz czeka, aż ją przyjmą do pracy, więc zobaczymy.
2: I to tyle wystarczy?
1: No przecież nie trzeba iść na studia w sumie. Nie trzeba.
0: Nie każdy może być gwiazdą, wiesz, a my tutaj po prostu kibicujemy tobie, także
2: no właśnie.
0: Trzymamy kciuki.
2: Gwiazdo.

0: Aoki, David Guetta, Run, Run, River w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj razem z wami we wtorek i mamy dla was zabawę na naszym Instagramie. Wbijajcie na naszego Insta. Jest szansa zgarnąć czapkę i fajne skiety. Idę w Melo. Wbijajcie i odpowiedzcie na pytanie w komentarzu, co sprawia, że twój partner lub partnerka jest dla ciebie absolutnie hot. Czekamy na wasze wpisy, na wasze komentarze. Zaglądajcie, wbijajcie na naszego Instagrama i zgarniajcie fajny merch. Czapka i skiety Idę w Melo czekają na was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: to promocja. Reklama.
1: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
2: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
1: To brzmi jak plan idealny.
2: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. It's Friday.

Don Diablo i Bad. Słuchajcie tego, bo jak jeszcze dzisiaj nie dotarła do was żadna informacja, która będzie z wami przez pół dnia, to jest właśnie ten moment. Policja w jednym z miast w Meksyku szuka tajemniczego mężczyznę. Ten facet po nocy, po mieście miał ścigać sam osoby podejrzewane o kradzieże motocykli, a jak już złapał tych rzeźbieszków, to przywiązywał ich taśmą do ulicznych latarni, robił im zdjęcia i wrzucał do internetu. No i zdarzyło się też, że uwaga, na niektórych widać, że części z domniemanych złodziei to domalowywano też kocie wąsy. Także okrzyknięto go Batmanem i teraz meksykańscy policjanci poszukują go bardzo mocno. Tak sobie myślę, że tym policjantom to teraz Spider-Man i Zorro powinni pomagać.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. I takie gorące numery właśnie Faith i Alan Walker i Ava Max. Ej, Daria, a to ty wiesz, że my jutro rocznicę mamy?
1: Tak, właśnie co mi kupiłeś na rocznicę?
0: Nie mogę ci powiedzieć, słuchaj, szykuj się.
1: No dobra.
0: No, jutro będzie
1: to
0: więcej
1: czekam.
0: Też. I o tym, no. A już no. Za chwilę jeszcze więcej energetycznej muzy dla was. Bez gadania w Melo za 9 minut 10.
2: A już o 10 zagramy.
0: Milky David Guetta. Waldek Darłak, bawcie się dobrze w ten wtorek. Za chwilę niosę i prognozę pogody.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
0: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Traffic.
12: Zaglądamy na drogi i przypominamy, że na Pradze Północ trwa kolejny etap przebudowy ulicy Środkowej. Zamknięty pozostaje odcinek między ulicami Strzelecką i Stalową. Objazdy wyznaczono Stalową oraz 11 listopada, a dojazd do okolicznych posesji jest zachowany. Zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie w tym rejonie.

0: Na ulgę od upałów musimy jeszcze trochę w Warszawie poczekać. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie. Nadal będzie sporo słońca i sporo chmur, ale nie powinno padać. Deszczu przelotnego i przelotnych burz możemy za to spodziewać się już w środę. Za to wymarzone dla niektórych ochłodzenie przyjdzie do nas od czwartku. Temperatura troszeczkę spadnie i tak będzie przynajmniej do niedzieli. A potem ponownie termometry pokażą powyżej 30 stopni w dzień.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Były ordynator chirurgii Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski ponownie stawił się w prokuraturze. Lekarz zeznawał w sprawie nieprawidłowości i błędów medycznych na SOR-ze. Po przesłuchaniu prokuratura stwierdziła, że jest konieczność zabezpieczenia dokumentacji medycznej i organizacyjnej z placówki, a protokół z przesłuchania liczy aż 29 stron. Dworzec Gdański zyskał nowy podziemny łącznik między peronami. To część przebudowy stacji mająca zapewnić przepustowość na czas remontu Warszawy Wschodniej, mówi Marcin Machocki z PKP PLK.
2: Zmodernizowaliśmy Warszawę Gdańską, żeby stacja była zdolna do przeniesienia tej większej liczby pasażerów po zamknięciu części Warszawy Wschodniej.
0: Obecnie na stacji zatrzymuje się 228 pociągów. W grudniu dołączą do nich pociągi dalekobieżne skierowane z Warszawy Wschodniej. A w stolicy i okolicach odbywają się ćwiczenia wojskowe z udziałem śmigłowców Black Hawk. To cykliczne szkolenia wojsk specjalnych. Dowództwo generalne zapewnia, że działania są uzgodnione z władzami i nie ma powodów do niepokoju. Za godzinę wspomnę za to o tym, jak pomóc zwierzętom. Upały.
3: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Żar dokucza rolnikom. Izby rolnicze apelują o ostrożność. Zadbać trzeba o zwierzęta, ale i o pracownika, mówi szef lubelskiej izby rolniczej Gustaw Jędrajek.
4: Woda, i to zimna woda, czy jakieś inne napoje, nakrycia głowy.
3: Zwierzęta powinny mieć zapewniony stały dostęp do wody, a budynki powinny być chłodzone. Teraz pożar silnika w pociągu spalinowym na stacji w Dębicy. Ogień pojawił się wczoraj pod jednym z wagonów składu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy był czasowo wstrzymany. Nikomu nic się nie stało, jedynie maszynista lekko podtruł się dymem. NASA wybrała kilkadziesiąt technologii do rozwoju w kontekście eksploracji Księżyca i Marsa. Wybrała ponad 40 ofert od 37 firm. Projekty będą trwać od roku do 2 lat.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Spędzamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie. Pogoda.
1: Dzisiaj w Warszawie wciąż będzie upalnie, słonecznie i nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 stopnie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, chociaż mogą pojawić się przelotne burze. W czwartek temperatura troszeczkę nam spadnie i chłodniej będzie przynajmniej do niedzieli.
2: To są newsy Meloradia Warszawa.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Dwóch kolarzy zmarło podczas maratonu Poland Bike Marathon w Markach. Pierwszy został odnaleziony jeszcze w niedzielę, a drugi po kilkunastu godzinach poszukiwań. Sprawę bada prokuratura w Wołominie. Przenosimy się na lotnisko Chopina. Zakończono tam naprawę jednego z pasów startowych. W niedzielę wykryto na nim pęknięcia, co spowodowało jego czasowe zamknięcie. W efekcie część lotów była opóźniona. Teraz wszystko działa już bez problemów. Upały są groźne nie tylko dla ludzi. Główny inspektorat weterynarii apeluje o szczególną opiekę nad zwierzętami. Psy, które mieszkają na zewnątrz, potrzebują miejsca w cieniu, bo buda podczas upału może zmienić się w piekarnik, mówi Wojciech Ostachowicz, weterynarz z Nadarzyna.
3: Szczelna buda, dająca dobre schronienie zimą, nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych. Temperatura wewnątrz takiej budy może znacznie przekraczać temperaturę otoczenia i psy raczej niechętnie będą spędzały w niej czas, także zmuszanie ich nie jest najlepszym pomysłem.
1: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, powinniśmy jak najszybciej skonsultować to z weterynarzem. Za godzinę powiem za to więcej na temat egzaminów na kartę rowerową w stolicy.
4: Już prawie 11:00, newsy Meloradia, Maracin Sikora. IMGW ostrzega przed burzami w 7 i upałami w aż 11 województwach. Burze spodziewane są na zachodzie i południu kraju. Mogą im towarzyszyć silny wiatr oraz grad. Najgoręcej będzie zaś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam obowiązują alerty trzeciego stopnia. A podczas upałów nie traćmy głowy nad wodą, apeluje o to policja. Tylko wczoraj utonęły w Polsce 4 osoby. Od początku miesiąca życie w wodzie straciło 61 osób. Zarobki i czas pracy lekarzy tematem dzisiejszego spotkania premiera z prezesem NFZ-u i ministrą zdrowia. Donald Tusk oczekuje propozycji rozwiązań systemowych.
5: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie.
4: Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie pracy medyków do 78 godzin tygodniowo, niezależnie od formy zatrudnienia.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Reklama. Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
1: Psi alert, przyjaciele. Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Jest gorąco i na razie nie ma mowy o ochłodzeniu. Dzisiaj w Warszawie maksymalnie na termometrach zobaczymy 32 stopnie. Ma być sporo słońca i sporo chmur, chociaż podobno nie będzie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna aura, ale już możemy spodziewać się przelotnych burz. Za to w czwartek zrobi się troszeczkę chłodniej i ta niższa temperatura ma się wstępnie utrzymać przynajmniej do niedzieli.
0: To są newsy Meloradia Warszawa.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Służby rozbiły gang zajmujący się oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 5 milionów złotych. W sprawie zatrzymano 9 osób z Mazowsza i województwa łódzkiego. Część zatrzymań miała miejsce na lotnisku Chopina. 5 osób aresztowano. Zakończyła się budowa tunelu dla pieszych pod dworcem gdańskim. Całość inwestycji prowadzona była bez wyłączenia ruchu na stacji, mówi wykonawca Piotr Kledzik.
4: Nie da rady zbudować, żeby zupełnie nie ingerować w materię dworca. To jest 100 milionów złotych w robotach ciężkich żelbetowych, jak widać, podziemnych oraz wykończeniu i zmianie wykończenia peronów dworca.
3: Do 228 pociągów aglomeracyjnych, które obecnie zatrzymują się na stacji, w grudniu dołączą pociągi dalekobieżne skierowane z Warszawy Wschodniej. Jeszcze jedna informacja. W stolicy będzie szansa na zdanie egzaminu na kartę rowerową. Egzaminy Straży Miejskiej odbędą się dzisiaj oraz jutro i pojutrze przy ulicy Sołtyka. Udział w nich mogą wziąć uczniowie od 10 roku życia. Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną jazdę rowerem po torze.
5: Za chwilę południe. Newsy Meloradia, Maracin Sikora. Na początek najnowsze szacunki dotyczące inflacji według odczytu Flash Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła ona w czerwcu 2,5%, w maju wynosiła 3,1%. Upał zatrzymał konne powozy w Tatrach. Nie wożą turystów ani na drodze do Morskiego Oka, ani w Dolinie Kościeliskiej. To decyzja samych wiatrów, jak tłumaczy prezes Stowarzyszenia Przewoźników Andrzej Mąka. Chodzi o bezpieczeństwo zwierząt i turystów.
6: Pieniądz i pani dolar robimy, żeby tajno zdrowie było, my i na sekundę ludzie kochani, nie inne pieniądze, to coś chłodne.
5: Nad Morskie Oko najlepiej wybrać się na piechotę lub elektrycznym busem. Amerykanie są mocno podzieleni i mniej dumni ze swojego kraju niż 9 lat temu. Tak wynika z najnowszego sondażu agencji AP. Słabnie też wiara w American Dream.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych. Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
4: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
3: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
4: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
5: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komana.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Po reklamie.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
12: Po reklamie.

0: Zbliża się 13. Newsy Melo Radia, Ula Harciarek. Zapraszam. Nowa usługa w M-Obywatelu. Kierowcy sprawdzą już ubezpieczenie OC. Takie rozwiązanie przydatne jest w przypadku kupowania używanego samochodu, kolizji czy korzystania z auta zastępczego. Przez kraj przetacza się fala upałów i front burzowy, dlatego strażacy sprawdzają bezpieczeństwo na obozach młodzieżowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
1: Czy właśnie organizator pomyślał o miejscu zastępczym, czyli jeśli widać, że zbliża się anomalia pogodowa, to takie miejsce w postaci sali wiejskiej, remizy, jakiegoś stałego budynku zostało wyznaczone tak, by sprawnie potem zgodnie z procedurą przenieść, przeewakuować tych obozowiczów.
0: Najwięcej obozów harcerskich w Wielkopolsce jest w północno-zachodniej części województwa. A na koniec o warszawskim zoo, w którym zamieszkały największe gołębie świata. To para korońców siodłatych. Charakteryzują się oryginalnym koronkowym czubem.
2: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Kaufland jest
3: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: Rano.

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Warszawa.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Dobry news dla zmęczonych upałami. Jeszcze tylko dziś i jutro będzie gorąco. O te czwartku temperatura zacznie spadać i nie wzrośnie powyżej 30 stopni. Praca czeka w wakacje, na przykład na budowie czy zbieraniu owoców. Ale król jest jeden, to kelner, mówi Monika Banyś-Banor i personel serwis.
4: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
3: Więcej może zarobić student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków. A na koniec Szwecja. Termometr Andersa Celsjusza jest atrakcją w Uppsali. Przedmiot do mierzenia temperatury pochodzi z XVIII wieku.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: W domu piłka nożna, w pracy piłka nożna.
5: Jak tam sąsiedzie, jak tam mundial? Zmalał, urósł, ciepło, zimno. Niemcy, szanowni państwo, wracają do domu.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witamy was w ten piękny wtorek. Jest chłodniej i Niemcy odpadli.
2: I Niemcy odpadli. To jest najlepszy news. Chociaż jeżeli jesteśmy przy państwach osi, to odpadła też Japonia i akurat ich jest mi szkoda, bo oglądałem ich mecz i zagrali bardzo fajnie. No niestety ciężar wyniku i spotkania chyba ich przygniótł w drugiej połowie i Brazylijczycy swoją jakością indywidualną pogrzebali ich nadzieję.
1: Powiem tak, niech wygra najpiękniejszy. Freak Fight. Siemanko.

0: Soriana, S&M ostatnio tańczyła na róże do swojego kawałka. Możecie to sprawdzić w internecie, jak macie ochotę.
1: Okej.
0: A już za chwilę poruszymy temat niezwykle istotny.
1: Temat człowieka, którego też można zobaczyć w internecie.
0: Wow, i to ciągle i wszędzie.
1: Tylko pytanie, czy warto?
0: To może my wam puścimy fragment rozmowy, a wy ocenicie. Chodzi o Stanowskiego.

0: Gabry Ponte, Thunder, a ten DJ wystąpi na Tomorrowland w Boom, w miejscowości
1: Boom.
0: W Belgii, znaczy się. A wielkie Boom robi za każdym razem Stanowski w internecie. Po prostu co historia, to lepsza.
1: Tak, ostatnio no była drama, zresztą słuszna skądinąd, kiedy to Stano namawiał, żeby urzędniczkę do pręgierza coś tam nago przykuwać. Już tak. Nie pamiętam, co on tam powiedział dokładnie, ale jakieś dziwne jazdy. A potem się tłumaczył, że nie, to takie odniesienie do Gry o Tron.
0: Bo tam było shame. No to mu przecież chodziło, to my nie rozumiemy.
1: Oczywiście. Ale no to czego tym razem nie rozumiemy?
0: Kręci się dalej. To, co wam teraz puścimy, to jest sketch. To nie jest na serio.
1: Uwaga, będzie super śmiesznie.
0: Stanowski, prosimy.
2: Łomot w domu, muszę wziąć rozwód. Tak się rozpadają małżeństwa dzisiaj. Nie można przywalić. Pierwsze przywalenie, filmy powstają. Dom dobry. Kiedyś to nie byłby temat, że facet babie przywalił.
0: Wow.
1: Stano chyba po prostu lubi walić.
0: A co?
1: No wiesz, no tak sądzę po tym, jak opowiada o kobietach, nie?
0: No cóż, shame, Stanowski, shame.
1: Ty Stano, przykujemy cię do pręgierza. Ale to było odniesienie do Gry o Tron, jak coś. Chyba no. Oglądałeś.
0: Chyba tak, chyba jest wielkim fanem w ogóle tych kar tamtejszych.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: tak się u nas podkręca tempo. Słuchacie Freak Fightu, Good Boys, Daya, Albi. To jest w ogóle piękny dzień na jakieś nowości, na jakieś nowinki.
1: To co powiesz na nowe ogłoszenia na Sunrise Festival?
2: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: To chyba nie jest tajemnica, że zabieramy naszych słuchaczy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: I wydaje mi się, że tam będzie idealna pogoda, bo w tej fali upałów Kołobrzeg jako jedyny wytrzymał, nie?
0: Tam się można schłodzić.
1: Ale będzie też gorąco, ponieważ no mamy nowych headlinerów ogłoszonych, którzy pojawią się na Sunrise Festival. Jest to m.in. Nicole Mutaber.
0: Albo Anfisa Litago.
1: Albo Jay Bay.
0: Jest też Ian Asher.
1: I Dave Mezzo, oni wszyscy wystąpią na Black Stage, poza Ianem Asherem, który akurat będzie na scenie czerwonej.
0: Taki rodzynek,
1: będzie do czerwoności rozgrzewał publiczność.
0: Bardzo mi się to podoba. No to słuchajcie uważnie Meloradia, bo u nas są wszystkie najświeższe informacje a propos Sunrise Festival.
1: To jeszcze nie koniec sunrise'owych niespodzianek na dziś.
0: Nie?
1: Mhm.
0: Nie mogę się już doczekać.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to uwielbiam, trend na TikToku. Mbappe?
1: Mbappe.
0: Mbappe?
1: W remiksie Jana Szera.
0: Makabe?

0: David Guetta, Run, Run River. A w tej godzinie udowodnimy wam, że łobuz kocha najbardziej.
1: Tak jest. Najlepiej jak kwiatki jeszcze przyniesie. Chyba, że go złapią akurat, to nie przyniesie.
0: Ale łobuz kocha najbardziej.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.com.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: W Media Expert taniej masz.
3: O reklamie.

0: Owca.
1: Albo obca.
0: No tak.
1: Bryska.
0: Kto co lubi.
1: Dokładnie. Łobuz kocha najbardziej, tak powiedzieliśmy paręnaście minut temu i chyba to jest prawda.
0: No i Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu dokonała brawurowego zatrzymania człowieka, który okradał bukietomaty.
1: Wow, ale to jest mega słodkie, chociaż niezgodne z prawem.
0: To powiem ci więcej, on był im znany, bo wcześniej okradał jeszcze drogerię.
1: Ale dla kobiety wszystko, tak?
0: No chyba tak. Nie, nie sądzę, żeby kradł te kwiaty dla siebie.
1: No to jest to trochę romantyczne.
0: Jakbyś była prokuratorem, to byś uniewinniła, rozumiem.
1: Nie, no nie, ale no dla kobiety zrobiłby wszystko, widzisz?
0: Dobrze, że nie jesteś prawnikiem.
1: Ale pragnę powiedzieć, że w takim układzie odpisania na DM-a nie powinno być problemem.
0: Trips to do ciebie.

0: Better Times, Robin Schulz, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Mikołaj, co tobie sprawia najwięcej przyjemności?
1: Och, no obecnie właśnie, chłód.
2: Ale to już od czwartku, a coś innego?
1: Pepperoni.
0: Serio? Ula.
2: O. Słuchajcie, no to w newsach będzie o tym, na co wydajemy kasę, na jakie przyjemności w wakacje.
0: Pepperoni?
1: No.
2: No ja też nie komentuję.
0: To tak ostro trochę.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray.
0: I ten kawałek zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
5: Patrz, i 200 wylecą do ciebie.
4: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Duel i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
15: W Biedronce w ostatni dzień miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten wtorek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,50 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 2 sztuki na kartę. A wszystkie produkty Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
16: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram Cię do Loft Polish Neo Bistro.
17: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
16: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
17: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
16: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
0: Po reklamie.
3: autopromocja.
6: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
18: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
19: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
6: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
19: A miałbyś takie piękne życie.
20: No dramat.
18: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
19: Maracin
6: i Daria.

0: FM. Minuta do 15:00, czas na News Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Po burzach wprowadzono zakaz wchodzenia do lasów, tak jest w 5 nadleśnictwach w województwie świętokrzyskim i lubuskim. Przed oszustami ostrzega Poczta Polska. W najbliższym czasie może być więcej prób wyłudzeń przez SMS-y, a to w związku z wejściem w życie jutro nowych przepisów celnych. No i na koniec trochę przyjemności, bo Polacy latem wydają więcej, przede wszystkim na spotkania towarzyskie, mówi Magdalena Grzelak z Banku Santander.
3: Średnio co czwarty z nas decyduje się na zakup sezonowych ubrań czy dodatkowego sprzętu oraz częściej je na mieście lub kupuje bilety wstępu, na przykład na koncerty, festiwale czy do parków wodnych.
2: 1/3 Polaków miesięcznie na przyjemności wydaje do 500 zł.
1: O, to nie najgorzej, 500. Szybka kasa od Meloradia. Meloradio.pl, tam się kierujemy. A w tej godzinie polecamy wam słuchać uważnie Meloradia, bo mamy grę miejską przygotowaną.
4: Ale nie tylko, przeniesiemy się również do Meksyku.
1: Naprawdę jedziemy na wakacje?
4: Nie, tak tylko na chwilę.

0: A właśnie, że prawda, Ania Dąbrowska.
1: Nieprawda.
0: Nie, no prawda.
1: Znaczy tak się numer nazywa. Ale to, co teraz powiemy, to czysta prawda.
0: I tylko prawda, bo my mówimy tylko prawdę w tym radiu. Słuchajcie, możemy was wysłać na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wystarczy, że jesteście aktualnie w Warszawie i jest taka zabawa, że musicie znaleźć naszą Monikę od social mediów. Ma czerwone włosy.
1: To nie będzie chyba zbyt trudne. Czerwone włosy, zielona gąbka na mikrofonie, a przy sobie ma też podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na piątek, 31 lipca.
0: To wskazówka brzmi następująco. Jest to miejsce, gdzie jakby był śnieg, idealnie zjeżdżałoby się na sankach, czyli bardzo strome. Blisko Wisły.
1: Gdzie one są, na Ursynowie? A nie, to blisko Wisły to nie. Obudź lato z Sunrise.

0: Kryj się. Uważaj.
1: Ja nie jestem złodziejem, dlaczego?
0: Złodziejem jedzenia. A nie, to ja. To ja muszę się kryć.
1: Uważaj, bo cię dopadnie meksykański Batman.
0: No właśnie, to jest niesamowite. Człowiek, który sam wymierza sprawiedliwość.
1: Tak, w jednym mieście z Meksyku. No, pojawił się taki problem, że tam na potęgę kradną motocykle. I ktoś wreszcie postanowił z tym zrobić porządek i pojawił się właśnie meksykański Batman, który łapie złodziei, przywiązuje ich taśmą klejącą do słupa, maluje im kocie wąsy, a na czole pisze złodziej.
0: I jeszcze zostawia ten przedmiot, który ukradli przed nimi.
1: Tak jest. No to... i teraz oczywiście policja szuka Batmana, nie? Bo
0: nie można,
1: bo nie można przywiązywać ludzi do słupa najwyraźniej.
0: I to taśmą klejącą to bardzo boli, jak się odkleja włoski wszystkie.
1: Tak, ale jakby troszkę może się bardziej przyłożyli do roboty, to by niepotrzebny był meksykański Batman.
0: To prawda, w ogóle świetna ksywa, meksykański Batman. Jeszcze trzeba mu jakieś intro wymyślić.
1: Właśnie, bo w oryginale to było na na na na na na na na na na na na na na Batman. To tutaj by było na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Batman.
0: Jak coś, to kradnę tylko Mikołajowi jedzenie, czyli się nie liczy. Batman, nie szukaj mnie, proszę.
2: Chyba, że to ja. Where is she?

0: Alabama Ten, Moonlight w Melo Radio. A jeszcze w tej godzinie udowodnimy wam, że Poznań to jest miasto doznań.
1: No w Poznaniu rzeczy się dzieją niesamowite. Mieszkańcy są oburzeni, ale ja w sumie nie wiem dlaczego.
0: Bo widziałeś filmik, dlatego. A jaki? O tym za moment.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert,
6: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Koral 110 ml, różne smaki. Tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: G-Girls, Call the Police w Meloradiu. Faktycznie chyba trzeba zadzwonić na policję, bo w Poznaniu dzieją się erotyczne pokazy.
1: O nie!
0: Dwie dziewczyny myły się na ulicy, były ubrane względnie i ludzie są oburzeni, że w Poznaniu takie rzeczy.
1: Ja to tego nie rozumiem, bo jest lato, nie? I ludzie najpierw się oburzają, jak ludzie się nie myją, a potem jak się myją, to też jest to oburzenie.
0: No w zasadzie w czym problem? Przynajmniej właśnie nie śmierdzą, tak?
1: Tak, tak. No i no... Mi się ładnie, fajnie się patrzyło.

0: a Tabletka i Tańcz w Meloradio, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Za chwilę 16 i to oznacza jedno, newsy. A tam news będzie o pociągach.
1: Będzie o pociągach i o tym, co możemy zrobić, jeśli nasz pociąg został odwołany lub miał opóźnienie. Coś dla ciebie.
0: Mi powiedzieli, że nie dostanę pieniędzy.
1: No widzisz.
2: Oszukali cię chyba w takim razie. O, ale to proszę, się przekonamy za chwilę.
3: A już o 16 zagramy
2: Another Talk to You.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
12: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: W Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Co jest grane w Warszawie?
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na horror Backrooms bez wyjścia. Clark natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Okazuje się, że to przejście do przerażającego, równoległego świata. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios. Z kolei stand-up lokal zaprasza na komediowo-randkowe show Komik szuka żony dla kolegi. Tutaj randki spotykają się z humorem, a wszystko prowadzi komik Kuba W. Tu liczy się też osobowość, dystans do siebie i chęć poznania kogoś wyjątkowego. Start w czwartek o 19. A na koniec jeszcze sportowa propozycja. Możecie wybrać się na zajęcia jogi w trenerze w Parku Kurczewska. To już jutro o 17.30. To też doskonała okazja, aby zadbać o swoje ciało i umysł niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Szczegóły na ten temat znajdziecie oczywiście w sieci.
15: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradio.
16: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
15: 6 pociągów odwołano dziś przez awarię sieci trakcyjnej. W kolejnych dniach PKP nie przewiduje już większych problemów z przejazdami. A jeśli wasz pociąg został odwołany lub miał opóźnienie, można starać się o odszkodowanie, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
16: W każdej takiej sytuacji należy podchodzić indywidualnie i rozpatrzeć każde opóźnienie pociągu i każdą sytuację indywidualną, na ile wpływ opóźnienie rzeczywiście tego pociągu było spowodowane upałami.
15: No ale w przypadku upałów przewoźnicy mogą bronić się siłą wyższą, niezależną od nich. Odszkodowanie oferuje za to londyńskie lotnisko Heathrow. Proponuje darmową terapię dla osób, które ucierpią wskutek budowy trzeciego pasa startowego, bo jak informuje portal Independent, lata niepewności wokół rozbudowy wywołały niepokój w lokalnej społeczności.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie czy coś ci dzwoni?
17: No, tak.
15: Starcze dźwięki będą. Mikołaj, siemanko.

0: Switch Disco, Ella Henderson, React w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Przeglądamy z Mikołajem internet i nie dowierzamy własnym oczom i uszom przede wszystkim.
1: Tak, tak.
0: Ibisz jest każdemu znany.
1: A jego żona była ostatnio gościnią podcastu Matcha Talks i tam pojawił się taki dosyć ciekawy temat różnicy wieku w związkach, bo żona Krzysztofa Ibisza jest od niego 27 lat młodsza.
0: Spora to różnica, spora. Ale ja to kumam akurat.
1: I oto co miała do powiedzenia na temat różnicy wieku.
0: Słuchamy.
2: A wiesz, co jest najgorsze, że jak widzę parę z różnicą wieku, to nie mogę na nich patrzeć, bo mnie to po prostu aż mierdzi. Czuję takie, nie mogę na to patrzeć. Krzysztofu, co ty przecież sama tak masz, ale ja nie mogę na to patrzeć. Ja to po prostu, jak ludzie z nami wytrzymują, jak oni mogą w ogóle być wśród nas i ich to nie obrzydza, albo że w ogóle jak oni dają radę, że na to patrzą. Powiem szczerze.
1: Ale w ich przypadku to jest inaczej, bo ona się robi coraz starsza, Krzysztof, prawda, coraz młodszy, więc gdzieś tam się spotkają po drodze.
0: Może faktycznie to kwestia tego. Karnawał, gips, PZ, for money. A za chwilę czy coś ci dzwoni? Dzisiaj dźwięk wakacyjny?
1: Chyba tak można to nazwać. No mi się kojarzy na pewno z latem.
0: I z dzieciństwem. Więcej już nie podpowiadamy.

twierdzę mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: into you. Cyril Mary Jo, Still into you.
1: Czy coś ci dzwoni?
2: Dzisiaj zabawa będzie szybka.
0: Mamy głosówkę od naszego słuchacza Michała. Posłuchajmy. Może jeszcze raz?
3: Dźwięk kojarzy się z latem i z dzieciństwem. To jeszcze bez muzyki mogę zgadnąć, że chodzi o Family Frost. To był jedyny rozpoznawalny znak dzieciństwa, lata

0: Lodziki prosto z food trucka.
1: Czas na dźwięk?
2: Co myśmy tam mieli zagrać? Przypomnij go. No Michał dzisiaj pozamiatał.
1: Pozamiatałeś, Michał, poza gratulacje. Jeszcze raz zagram dźwięk, jakby ktoś nie wiedział.
2: Ale możecie napisać albo powiedzieć, które lody z Family Frost były waszymi ulubionymi. Ja lubiłem te kanapki takie, wiesz,
1: ja w wafelku. Ja też. Idziemy na lody?
3: Czy coś ci dzwoni? When the bass came...

0: Fast Cars Superstars. Trwa nasza gra terenowa na Melo Radio na Instagramie.
1: Musicie być fast, jak te Cars i zbić pionę z Monią. Czerwone włosy, zielona gąbka, żółta koperta, a w kopercie podwójne zaproszenie na Sunrise Festival.
0: Musicie znaleźć miejsce, które jest przeciwieństwem...
1: Rybochłopa.
0: Rybochłop, przeciwieństwo. Bawcie się dobrze.

0: Jakoś tak gorąco się w studiu zrobiło.
1: Ogień jest, idzie z nieba, niestety żar. Droga S17 między Warszawą a Lublinem na przykład została zamknięta tymczasowo, ponieważ tam się stopił asfalt.
0: Wow.
1: Tak się podniósł, że dosłownie zrobił się próg zwalniający na środku drogi ekspresowej.
0: To uważajcie na siebie.
1: Tak, uważajcie na gorąco.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
11: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
10: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
11: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
12: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
13: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
14: O reklamie.

0: Rehab, Michel Schulte, Better Me v Maloradiu.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jak ja to lubię, jak ja lubię wam sprawiać przyjemność. Naprawdę jest to moja pasja i dlatego postanowiliśmy ogłosić kolejnego artystę, który wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
2: 31 lipca, czyli w piątek, wystąpi duet, niemiecki duet Pan Pot.
0: Świetna nazwa, łatwo zapamiętać, chwytliwa, Pan Pot.
2: I też idealnie się złożyło, że wystąpią właśnie 31 lipca, ponieważ Monika została znaleziona na mieście już.
3: Bardzo zadanie wykonane.
2: Zadanie wykonane, jak mogliście usłyszeć.
0: A zadanie brzmiało: znajdźcie Monikę od naszych social mediów, czerwone włosy, zielona gąbka i koperta. W tej kopercie bilety na Sunrise Festival i to była taka gra terenowa w Warszawie.
2: Gratulujemy zwycięzcy.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: To nowość, jaka świetna, Invisible Jazzy.
1: A już o 17 zagramy
2: Dive into the Ocean, Alok Ziba i Człowiek Portugalia.
0: Yay! I to wam zagramy punktualnie o 17.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Ten maluch, skąd się tu wziął?
8: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
7: Możemy go zobaczyć?
8: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
7: Chcę zobaczyć wszystko!
8: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: You ready?
17: Tylko w Disney Plus.
18: Every second counts, baby.
17: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
16: Restaurant is flooded.
17: To już ostatnia szansa.
19: I am selling the building.
17: By uratować to miejsce.
2: We have each other and nothing left to lose.
17: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
13: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
10: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
15: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
0: Co jest grane w Warszawie?
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na thriller Robin Hood, koniec legendy. Po latach życia przepełnionego zbrodniami, główny bohater zostaje ciężko ranny po bitwie, którą uważał za swoją ostatnią. Uratowany przez tajemniczą kobietę, otrzymuje szansę nie tylko na wyzdrowienie, ale i odkupienie. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios. Z kolei klub komediowy zaprasza na rozmowę o pracę Work-Life Balance, czyli wakacje pod mailem. To spektakl, w którym odtworzone zostaną najtrudniejsze i najbardziej zaskakujące rozmowy kwalifikacyjne. Po tym wieczorze uczestnikom niestraszna już będzie żadna rozmowa o pracę. Start w sobotę o 19.15. I jeszcze sport. Będziecie mogli wybrać się na darmową zumbę na Bielanach. Chętni powinni mieć wygodny strój sportowy i obuwie na zmianę. Zajęcia są bezpłatne i nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Start jutro o 20.00 przy Gwiaździstej 35.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
4: Ula Harciarek on the mic. Ceny paliw mogą wzrosnąć, bo jutro przestaje obowiązywać rządowy pakiet CPN, a to oznacza koniec cen maksymalnych, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
5: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
4: Według ekspertów benzyna może średnio kosztować 6,5 zł. Upały i burze, przed tym ostrzegają synoptycy. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. No i na koniec zaglądamy na trybuny Mundialu, a tam cała plejada gwiazd, bo na meczach pojawili się już m.in. Brad Pitt, Shakira, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton czy Bill Gates.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Byli też Ronaldinho i Ronaldo, między innymi, jakby to kogoś interesowało.
4: To jest piłkarz?
3: Wychodzę.
6: To jest piłkarz? Ronaldo?
4: Mikołaj wyszedł, więc być może poprowadzę tę godzinę sama, ale na pewno przyda się WhatsApp Meloradia. No wiem, że piłkarz.

0: 17 potrzebujemy waszych głosówek, które możecie nagrywać na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Dzisiaj mamy do was pytanie związane poniekąd z wydarzeniami ostatnich dni, ponieważ jak mogliście usłyszeć, no był problem z pociągami.
0: Co można robić na literę W pociągu?
1: Można wietrzyć gadki, wystawiając je przez okno podczas podróży.
0: Można też wietrzyć stopy, ale bardzo tego nie lubię.
1: O, nie, proszę tego nie robić w pociągu, w ogóle nigdzie w miejscu publicznym. No już bez przesady.
0: WhatsApp na radia, czekamy na głosówki, co można robić na literę W w pociągu.

0: Niech się kręci Filipek, Nel i Sermich, a my cały czas kręcimy nasze głosówki. Pytamy dzisiaj, co można robić w pociągu na literę W?
1: Na literę W można robić dużo rzeczy. Tak sobie z Mikołajem śmieszkowaliśmy, że można wietrzyć stopy.
0: Ja powiedziałem gadki, to ty powiedziałaś stopy.
1: No i mamy odpowiedź Pawła na moją propozycję.
2: No i tutaj się może robić niesmacznie. Jedni chcą wietrzyć, drudzy chcą wąchać.
0: Ale są tacy.
1: Są tacy. A według Bartka, co można robić na literę W w pociągu?
3: Wykoleić.
1: Ojej.
0: To niebezpiecznie, lepiej nie.
1: Lepiej nie. I mamy jeszcze Kamila, proszę bardzo.
4: Cześć, na literę W w pociągu można wyć z gorąca.
0: W ostatnich dniach na pewno. Co można robić w pociągu na literę W? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, też na W, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Don't want your love.

0: Moving to the Sun, úžel v Meloradiu. A my sprawdzamy, co można robić na literę W w pociągu. Kasia?
1: W pociągu na literę W można wierzyć, że dojedzie się na czas.
2: Wiara czyni cuda.
0: Tak mówią. I Tomeczek, prosimy.
3: Wysłuchiwać przeprosin za to, że jest opóźnienie.
2: No tak.
0: Ja usłyszałam, policzyłam, jak mój pociąg się spóźnił do Warszawy. Chyba 16 razy przepraszali.
2: A oddali ci chociaż 16 zł?
0: Dali mi wodę i batonika.
2: To chyba nie.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: emocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
7: MediaMarkt. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Por ejemplo.

0: Bardzo to lubię. In My Bones, Lost Frequencies, David Kushner. A my sprawdzamy, co można robić na literę W w pociągu. Karolina.
1: W pociągu na W można na przykład wcinać wałówkę.
2: Ktoś napisał też, że kanapkę z jajkiem. To jest takie idealne danie właśnie na podróż.
0: Ale według Piotra, romantyka...
3: Można też wzdychać do pięknych dam.
2: To takie romantyczne, no bo pociągi to też tak w sumie, wiesz, klasa, nie? W kapelusiku można pojechać.
0: Czuję do ciebie pociąg, Mikołaj.
2: Ale się opóźnił niestety.

0: Trips. Cześć. Hard to be humble.
1: A Trips na to?
0: Poczekaj.
2: Nie.
0: Cześć, Adrian.
1: Szyba, mogę też tak samo odpowiedzieć, czy nie?
0: Możesz.
3: Nie. Nie.
1: No i dobra, co tam u was?
0: Nie.
1: Okej. Okay. Pozdrawiamy Tripsa serdecznie. Fajnie, fajnie, że ten. Zapraszam od 18, gra.
0: Dobra.
4: A już o 18 zagramy.
1: Nie. Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: No razem.
1: No 95% słuchaczy właśnie wyłączyło radio.
2: Pa, pa.
1: Pa, pa. Teletubisie mówią pa, pa.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komana.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
6: Minuta do 18. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
7: Czerwona flaga nad kąpieliskiem Gdynia Śródmieście. Nie można się w nim kąpać z powodu zakwitu sinic. Iga Świątek jest w drugiej rundzie Wimbledonu. Nasza tenisistka pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Iga w Londynie broni tytułu. Zostajemy w temacie sportu, ale teraz piłka nożna. Niemcy opłakują porażkę na mundialu. Wczoraj odpadli po rzutach karnych z Paragwajem. Kibice i eksperci są wściekli.
8: Mamy piłkarzy bez motywacji i serca oraz aroganckiego, upartego i przemądrzałego trenera, który nawet w obliczu zawinionej także przez niego katastrofy i kompromitacji nie chce odejść, piszą niemieckie media. Upadek niemieckiej piłki nożnej jest częścią głębszego trendu i procesu żegnania się Niemiec z wysokim poziomem.
7: Informację zebrał Wojciech Hernes.
6: Ula, czy można w takim razie w nawiązaniu do pierwszej wiadomości powiedzieć, że kąpielisko Gdynia Śródmieście to red flag? Trochę
7: tak.

0: idę w Melo.
1: Siemanko, 18 na zegarach, ja jestem Adi i mamy wtorek. Całe szczęście, za nami już jest poniedziałek i dzisiaj mieliśmy delikatne ochłodzenie na termometrach i faktycznie było to czuć. Również w komunikacji miejskiej były trochę inne zapachy. A my dzisiaj w programie mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia, no bo będzie dużo niespodzianek dla was. Ktoś powie Sunrise, ktoś powie festiwal, ja powiem, no dobra, ale jeszcze nie teraz. A może jakaś fast money, szybka kasa, 200, a nawet 500 złotych? Bądźcie czujni.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: A to Justin Bieber i Nicki Minaj.

ostatnią noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Kukaj, Liwka Enklawa i chcę więcej. 10 minut po 18. Wtorek i tak podkręcamy tempo. I mam do was jedną taką bardzo ważną prośbę. Jeżeli zgłaszaliście się do szybkiej kasy, to weźcie, włączcie dźwięk i sprawdźcie, czy macie naładowany telefon, dobra?

0: Burak Jeter, ale to nie taki burak na drodze. To jest naprawdę spoko gość, który tworzy genialną muzykę. My Life is Going On, trochę nawiązanie do Domu z Papieru. 18 minut po 18, a teraz będzie show.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No właśnie. To jest ten moment, kiedy będziemy dzwonić do kogoś z was i wręczać, mam nadzieję, szybką kasę. Dzwonimy na początek do Gosi. 5 sygnałów mamy jak zwykle i liczymy na to, że Gosi uda się odebrać. Mamy pierwszy. Dawaj, dziewczyno, zróbmy coś szalonego. Odbierz. To będzie coś bardzo miłego. 2. Nie patrz tak na mnie, Karolina. Nie to miałem na myśli. Ej, no, mamy drugi sygnał. 3. Halo, tak, dzień słucham. Dobry.
2: Dzień dobry.
0: Adrian Nowak z Meloradio z tej strony. Czy mam przyjemność z Gosią?
2: Tak, tak.
0: Siema. Co tam robisz, gwiazda? Co u ciebie?
2: Siedzę sobie z mężem.
0: O, siedzisz sobie z mężem, okej, to wiele wyjaśnia. A powiedz mi, zgłaszałaś się do szybkiej kasy?
2: Tak, zgłaszałam się.
0: No i jakbyś tak hipotetycznie wygrała, to na co byś to wydała? Musimy wiedzieć, to bardzo ważne.
2: Wydałabym to na materac turystyczny, ponieważ wybieramy się nad morze z mężem pod namioty, na rowery.
0: Fajnie, czyli będziecie pływać na materacu, tak?
2: Nie, to będzie materac do spania, taki do namiotu.
0: A, czyli kempingowo będziecie działać, czyli będziecie, czekaj.
2: Tak, tak.
0: Będziecie spać na plaży, dobrze rozumiem?
2: Nie, niestety plaża to jest nielegalne, ale blisko plaży.
0: Rozumiem, inne rzeczy na plaży też nie są do końca legalne, ale... My się tym nie przejmujemy, bo ty zgarniasz szybką kasę, 200 są twoje, gratuluję Gosia.
2: Super, bardzo dziękuję.
0: No to ja dziękuję. Powiedz mi, kiedy ruszacie w takim

0: W razie?
1: W przyszłym tygodniu.
0: W przyszłym tygodniu. To jedźcie ostrożnie, wszystkiego dobrego dla was i podeślijcie jakąś fajną fotkę, dobra?
1: Dobra, dzięki.
0: Dzięki. Szybka kasa od Melo Radio. Anima i Bad Angel.

Lumix, Self-Aware w remiksie. Podkręcamy tempo 27 minut po 18, ale jest piękne słońce. Nie widzę żadnych truskawkowych księżyców, ale widzę piękne pomarańczowe słońce. No właśnie, bo już powoli będziemy chyba mogli mówić o zachodzie. Przy okazji, jeżeli myślicie o jakiejś randce, no to temperatura już powoli spada. Panowie, to wy musicie wykonać ten pierwszy ruch. Znaczy nie, to nie... To tak i tak działa, ale myślę, że z waszej strony to wypada bardziej, nie? To, żebyście wy tam coś napisali. Róbcie coś, Junotas, narkotik. Bardzo wciągający numer, jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Po reklamie. IDF Melo.
3: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Somebody's watching me, Beat Freaks, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja przychodzę z dobrym info, bo powraca mega fajna akcja, która sprawi, że przeżyjecie spoko randkę. No bo mówimy o 19. edycji festiwalu Lotto Kino Letnie, gdzie się spotykamy. Warszawa, Sopot, Zakopane, ale nie tylko, bo także zgodnie z tradycją jest też Giżycko. Oczywiście event pod chmurką zaczyna się za moment, bo tak dokładniej to jutro, 1 lipca o 21. No jak dobrze obczajecie, to też jest opcja kina samochodowego. A co obejrzycie? No na przykład Pana Tadeusza. Może akurat ktoś ma maturę do poprawki.

0: Lucky Lucky, Cooler Than Me w Melo Radio. 7 minut do godziny 19. Podkręcamy tempo. Ej, w ogóle co u was? Jak się macie dzisiaj? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, bo ja czekam na głosówki. No i chcę się dowiedzieć, jak żyjecie. Czy dajecie radę z tymi łopałami? Czy może bez kitu idziecie na jakąś randkę? Albo po prostu na jakiś spacer? WhatsApp Melo Radio, znajdziecie go na meloradio.pl. Koniecznie dawajcie znać.
1: A już o 19 zagramy
0: Bebe Rexha, Faithless i New Religion. Ten nowoczesny klasyk punktualnie o 19:00.

0: Reklama. Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum. Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: Siemano, 19 na zegarach, a ty po tej stronie cały czas jesteśmy razem i czekam też na was, no bo ladies and gentlemen, na WhatsAppie Meloradia czekam na ploteczki, co tam u was, jak się macie i w ogóle. Niedługo będę miał też bardzo ważne informacje dla osób, które chciałyby przeżyć coś niesamowitego i to tak pod koniec lipca, na przykład na Sunrise Festival, ale najpierw trochę pogramy. Oczywiście Bebe Rexha, Faithless New Religion, to było obiecane, no i będzie jeszcze w tej godzinie spotkanie między innymi z Davidem Guettą.
0: Meloradio, idę w melo.

0: Jakby do mnie Calvi zadzwonił, to ja bym odebrał. Mam nadzieję, że wy też. Explosion wysyłany przez Blutacza! No dobra, teraz sprawa bardzo poważna. 18 minut po 19 to jest ta chwila, kiedy możecie zaszaleć dosłownie i w przenośni, bo mam dla was jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival! I to na piątek, 31 lipca, na rozpoczęcie tego, co się wydarzy w Kołobrzegu na Podstrzelu. Jeżeli chcecie tam być, spoko mordeczki, nie ma problemu, ale wiecie, nie ma nic za darmo! Trochę musimy was pomęczyć, ale mamy super pytanie. Jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa? No i dlaczego wybór padł właśnie na to? Czekam na ultra, ale to przeultra kozacko kreatywne pomysły w formie głosówek, bo to one będą brane pod uwagę w naszej zabawie. Przypomnę pytanie, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa? O co walczymy? O podwójne zaproszenie na Sunrise Festival!
1: Obudź lato Sunrise!

Pauza-i magnetic w Melo Radio. Sprawę mam. Czemu szeptem mówię? No bo nie wszyscy mogą o tym usłyszeć, bo mamy tak. Podwójne zaproszenie. Pojedyncze. Znaczy nie. Jedno podwójne. To miałem powiedzieć, tak? Tak. Jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. I to na piątek, 31 lipca, w Kołobrzegu, bo ktoś może jeszcze nie wie. Jeżeli chcecie tam być, to wystarczy, że nagracie nam głosówkę z odpowiedzią na pytanie, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa i dlaczego. Ja czekam na ultra kreatywne pomysły. Jak będzie coś ultra kreatywne, no to macie bilety. meloradio.pl, tam jest nasz WhatsApp. Chyba wszystko powiedziałem.

0: Shiny Użel. Bardzo fajna nuta. Użel będzie, wiecie gdzie?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie,
2: szanowni państwo, sprawa była pilna.
0: Trzeba było tutaj zająć się tematem jednego podwójnego zaproszenia na Sunrise Festival na 31 lipca. Właśnie, w Kołobrzegu, tam się wtedy widzimy. No ja zadałem takie pytanko, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa i dlaczego? Poprosiłem o kreatywne pomysły. Kuba nas tutaj zaskoczył jednym.
3: Siema, ja muszę dużo swojego prowiantu zabierać, takiego w miarę lekkiego. Owoce albo jakieś tam batony proteinowe, bo niestety po kebabie to mnie tam gania po całym terenie, już muszę szukać to i to ja szybko.
0: Słuchaj, no jakby ci tu powiedzieć, stary, no przykro mi, ale będziesz musiał szukać, bo bilety są twoje! Także śmigasz na Sunrise Festival, baw się dobrze, no i uważaj, bo drjelito drażliwe, to jelito drażliwe i wiem co mówię.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend. Znajomy mi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybko i kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: Co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
14: Chciałam mordeszki, wyczerami do w Melo.

Mega dobrze mi się ta nutka kojarzy. Dużo wspomnień, no tak. Ale jest też po prostu świetna. Florida CI Wild Ones w Meloradiu, 17 minut do 20. Piosenka z rocznika 2011, czyli już trochę czasu minęło, a nadal brzmi naprawdę doskonale. Przy okazji Floridy jeszcze to przypomnę, bo może część z was o tym nie pamięta, no ale przecież ten gość był u nas niedawno w Polsce, w Warszawie dokładnie. Jeżeli dobrze pamiętam, to był 23 dzień maja i wtedy, no piękny to był koncert, nie zapomnimy go nigdy, bo też była nasza ekipa. Możecie też to nadrobić i zobaczyć na mediach społecznościowych Meloradia, jak doskonale to wszystko wyglądało i w jak pozytywnym nastroju był Florida i jak bardzo zresztą kocha Polskę. Także w wolnej chwili polecam nie tylko zostawić followa na naszych socialach, ale też po prostu te storki sobie obadać i posty, bo naprawdę było to coś pięknego. A teraz pogadajmy o czymś trochę nowszym, jeśli chodzi o muzę. Hello, the sun is up, where are you? To Mizmo i muszę powiedzieć, że ten tytuł jest naprawdę bardzo romantyczny, bo powiedzieć komuś, że słońce jest tam, gdzie jesteś ty, no to chyba nie ma nic lepszego. Gramy to już teraz w Meloradiu. Jeżeli chcecie, to można na to głosować. Meloradio.pl. Do dzieła.

0: Anatory Talk to You w Melo Radio, 8 minut do godziny 20. Taki kindly reminder. No bo może wy się nie odzywaliście dawno do swoich ziomków, przyjaciół i tak dalej, bo wiadomo, wszyscy mamy dużo na głowie, oczywiście, że tak, ale może to jest dzisiaj dobry dzień, by napisać i zapytać, co słychać. Wiecie, taka przypominajka na zasadzie, hej, ja tu cały czas jestem, możesz na mnie liczyć. Myślę, że to jest dobra rzecz, dzięki której wszyscy poczujemy się lepiej. Przemyślcie, a wy słuchajcie, idę w Melon i myślę, że będę miał dla was miłą niespodziankę po 20. I to szczególnie tą muzyczną, ale może jeszcze jakąś? Zaraz się przekonamy.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Lubię cię jak lato, modelki Włodarski.
2: A ja lubię cię jak lato, a kto ty? Lubię kiedy głupio pytasz, czy lecimy na kluby jak ty.
0: A propos lata, no to się przygotujmy na pogodę, która się delikatnie zmieni, bo jutro może być w całej Polsce deszczowo, także ostrożnie. Nadal ciepło, ale jednak deszczowo i burzowo.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie. Idę w melo.
6: Siemanko, 20 na zegarach, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście i super, że nie ma już poniedziałku. On po prostu wziął i wyparował, mamy wtorek i ten też się kończy, a skoro jutro środa, to wiecie, że piątek jest już blisko. W takim nastroju mam nadzieję, że będziemy razem. Modelki wodarski, lubię cię jak lato, od tego zaczynam i cały czas pytam o to, jak się macie, gdzie jesteście. WhatsApp radia znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła i wybaczcie, mimo wszystko jest gorąco.

Iben i Halo w Melo Radio, 15 minut po godzinie 20. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, sprawa jest pilna, bo z tego co widzę, no to pokolenie Z się mocno zaczyna denerwować na milenialsów. I mówię o tym bardzo głośno, bo sam jestem milenialsem. Bardzo mi się nie podoba, że Gen Z mi tu coś podskakuje. Ale z tego co czytam, to podobno milenialsi mają tendencję do tego, że cały czas pouczają. No i Gen Z mówią, nie chcemy być pouczani. My mamy swoje życie, mamy swoje pomysły i tak dalej. I to jest oczywiście całkowita racja. Każdy musi trochę przeżyć po swojemu, zobaczyć jak się w danych zagadnieniach funkcjonuje i tak dalej. Ale to jest, wiecie, tak samo jak ta historia, kiedy dziewczyna przychodzi z problemem do faceta i facet od razu chce radzić. A to nie zawsze podobno o to chodzi, tylko trzeba po prostu czasem wysłuchać. A milenialsi tego nie do końca potrafią. I mówię to z autopsji. Także słuchajcie, częziaki, bo wiemy lepiej!

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

LMFAO i Party Rock Anthem w Melo Radio, 27 minut po 20. Podkręcamy tempo. Brakuje mi więcej takich nutek, szczerze mówiąc. Ja wiem, że jest dużo dobrej muzyki dookoła, ale ja jestem takim trochę nostalgicznym gościem i lubię sobie przypomnieć takie imprezowe hymny. Ale to, co wam zagram teraz, jest iście genialne. Alan Walker, Ava Max i Fate.

0: też takie mundialowe trochę. Mam nadzieję, że pamiętacie. Jill Curry, Tom Grennan i Lionheart w Melo Radio. 19 minut do 21. Słuchajcie, wczoraj mówiliśmy trochę o złym bolu i o naszej meluzynie, no i niestety, no padła. Co tu dużo mówić, niestety. Adam, weź to nam, powiedz, co tam się w ogóle dzieje u was. Zróbmy takie małe podsumowanie może. O, siemano w ogóle.
1: Cześć, słuchacze Melo Radia, z tej strony Adam z ekipy Easy Trip. Na wstępie chciałbym wam bardzo podziękować za wniesioną pomoc do naszej zbiórki. Pieniądze trafiają bezpośrednio do potrzebujących dzieci z domu dziecka, więc jeżeli jeszcze jej nie wsparliście, to jest idealny moment. Zbiórka nadal trwa i nadal będzie trwać. Link jest na naszym profilu Easy Trip Złombol na Instagramie. A teraz szybko. Jako fani motoryzacji cierpimy przez to, że nie udało nam się dojechać, aczkolwiek to jest Złombol. Jego kwintesencja zdarzyła się na naszych oczach i w naszym samochodzie. Jest to samochód, który jest 89 roku, jest starszy ode mnie i to grubo, więc no wszystko mogło pójść nie tak i w tym przypadku poszło. To jest nauka, żeby nie przejmować się tym, co się dzieje, tylko po prostu dostosowywać się. Trzymajcie się i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na przyszłej edycji.
0: Też mam taką nadzieję, trzymam za to mocno kciuki. Panowie, dziękujemy za fajne emocje, a tę piękną meluzynę możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Melo Radio. Clean Bandit, I don't wanna hurt you. Zobaczcie, niby to takie proste, by to powiedzieć, ale jakie wymowne.

0: Frequencies, Callum Scott i Where Are You Now w Melo Radio. Lost Frequencies, gość, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, to jasne. No i Lost Frequencies to też facet, który pamiętam, jak grał tę nutkę w Polsce i to było całkiem przemiłe doświadczenie, piękne wyróżnienie, charakterystyczne. Nuta jest naprawdę świetna i chyba nawet wam powiem, jedna z moich ulubionych od Lost Frequenciesa. Genialne doświadczenie.
1: A już o 21:00 zagramy.
0: No właśnie, będzie to James Hype i Waterfalls Melo Radio. Na James Hype pojawi się m.in. na Sunrise Festival 31 lipca. Zaczynamy w Kołobrzegu. Potężne Melo!

0: Reklama. Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum. Po reklamie. Idę w melo.
1: Idziemy razem tak naprawdę, bo nic bez was. Pamiętajcie, 21 na zegarach, Adi z tej strony, siemanko! Fajnie, że jesteście, a w tej godzinie będę robił co w mojej mocy, żebyście mieli bardzo dużo pozytywnej energii, bo może akurat coś na spontanie się udało zorganizować i planujecie dobre melo. Co u was, gdzie jesteście, co robicie? Głosówki, czekam na nie. WhatsApp Meloradio, znajdziecie go na meloradio.pl. Szczerze liczę na waszą pomoc, bo jestem głodny ploteczek.
0: Meloradio. Idę w melo.
1: James Hype, Waterfalls. Z Jamesem Hype'em widzimy się na Sunrise Festival.

Martin Garrix, Ed Sheeran, You Repeated w Melo Radio. Słuchajcie, dzieje się, no miłość kwitnie, chce się powiedzieć, Dua Lipa i Callum Turner. No widzimy w mediach społecznościowych i nie tylko ich wspólne zdjęcia podróży poślubnej. No i powiem tak, jest bardzo romantycznie, bardzo uroczo i nawet pojawiły się nagie zdjęcia w wannie. Niektórzy piszą, że to takie niebo na ziemi. No ja powiem tylko tyle, no słuchajcie, są zakochani, bawią się życiem, niech korzystają i jest naprawdę super. Ale no... Dobrze się bałem. Dobrze to wygląda. Nieważne. Dua Lipa Illusion w remiksie Rigarda. Gram to już teraz, ale w tej godzinie jeszcze spotkanie z Gordo i Renny Zonewaldem. Loco Loco, no bo Sunrise Festival, przypominam, już niedługo się zaczyna.

ale się cieszę, że to gram wam teraz. Charles i Robin Schulz, Valoradio, Love Tonight! No i wrócę na moment jeszcze do pięknego rozdziału, jakim było odwiedzenie formacji Shaus na żywo, bo przyjechali do nas kawał drogi tak naprawdę do Warszawy i to było już, wiecie co, nie pamiętam dokładnej daty, ale to była jeszcze zima. No i poszliśmy z Mikołajem Kujawińskim, który akurat miał przyjemność i wielki zaszczyt porozmawiać z grupą. No i poruszyli wiele tematów dotyczących muzyki, między innymi fakt, że podoba im się mega w Polsce, ale też to, że planowali wystąpić z zespołem. No i właśnie, to co słyszeliście tutaj, no to wiadomo, to jest pięknie wyprodukowana nuta, jeszcze tu Robin Schulz pomiksował i sztos, ale to, co oni robią na scenie, to jest coś nieprawdopodobnego. To pięknie brzmi, pięknie wygląda, a to, jaką chemię mają ze sobą, to jest coś po prostu nie do opisania. Jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć ich na żywo, no to zróbcie to, bo myślę, że będziecie bawić się po prostu cudownie. Bledka, tańcz, to już teraz w Melo. Idę.

Użel i mówię to San Valo Radio, 16 minut do 22, podkręcamy tempo i przypominam bardzo grzecznie o tym, że Użel oczywiście będzie na tegorocznym Sunrise Festival, a wy też tam będziecie, tylko wystarczy, że dobrze będziecie i uważnie słuchać Idę w Melo, no bo jutro po 18 myślę, że będzie też ku temu niezła szansa, by coś trochę zaszaleć i zgarnąć trochę fajnych w lot, także nie czekajcie i bądźcie po prostu ze mną jutro i tak just in case, jak Timmy Trumpet, słuchajcie Melo i taka nuta też poleci teraz.

Alice the One Republic in Your Eyes w Melo Radio. 7 minuty do 22. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. No i co, tak naprawdę jutro się słyszymy, jutro też będziemy szaleć, więc przygotujcie się na to od razu, bo będzie naprawdę przepięknie. A skoro już mówimy o środzie, to do weekendu naprawdę blisko. Do usłyszenia, siemanko.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Elo Radio Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.